0: SK Kraków.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion dób.

0: Reklama.
1: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
2: Śniadanie u babci,
3: o nie, nie.
2: Obiady u babci,
3: marzy nie.
2: Kolacje u babci,
3: dobraca.
2: Gdy babcia Malina
3: zaprasza.
0: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
3: Babcia Malina zaprasza.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
2: Śniadanie u babci,
3: o nie, nie.
2: Obiady u babci,
3: marzy nie.
2: Kolacje u babci,
3: dobra,
2: ta. Babcia Malina
3: zaprasza.
4: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
3: Babcia Malina zaprasza!
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
6: Wtorek, 15 września w kalendarzach, 14 stopni teraz na krakowskich termometrach, to dlatego, że za nami pochmurna noc i te chmury stworzyły taką kołderkę, dzięki czemu ciepło od nas nie uciekło, a dzisiaj będzie całkiem przyjemnie w Krakowie, nawet do 22 stopni, sporo słońca, nie widać w prognozach żadnego deszczu. Wiatr powieje słabo, ciśnienie idzie w górę, jutro ma być jeszcze cieplej, do 26, ale jutro przelotny deszcz niewykluczony. Dobrego wtorku.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
7: Jest też 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A tej nocy rosyjskie drony ponownie zaatakowały ukraińskie miasta. W związku z atakiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert. To dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ten został już odwołany. Skończyła się też operacja polskiego lotnictwa. Według dowództwa operacyjnego nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic było tematem pilnego spotkania rządu i służb. Wzięli w nim udział m.in. premier i szefowie MON oraz MSZ oraz dowódcy polskiej armii.
8: Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost, to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
7: Informował reporter eski Aleksander Ruszkowski. Co czwarty Polak zmaga się z otyłością lub podwyższonym ciśnieniem, a to może prowadzić do chorób sercowo-naczyniowych. To wyniki najnowszego badania WOBASZ, czyli ogólnopolskiego badania, które ocenia stan zdrowia Polaków.
9: Co czwarty Polak spełnia kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego, a więc ma otyłość lub otyłość brzuszną i dwa z trzech czynników, czyli podwyższone ciśnienie, cholesterol, nie HDL i zaburzenia metabolizmu glukozy.
7: Mówi kardiolog Aleksander Prejbisz. Pozytywną zmianą jest natomiast mniejsza liczba palaczy.
5: SK Kraków News.
6: Krystianis, skandaliczne zachowanie w centrum Krakowa podczas sobotniej akcji ratunkowej, gdy medycy udzielali pomoc pacjentce w domu. Agresywny mężczyzna wszedł na maskę i dach karetki pogotowia. Wandal poniszczył lakier oraz odblaskowe oklejenia. Dzięki monitoringowi policja namierzyła go w kilkanaście minut. Grozi mu nawet 5 lat więzienia. Świetny news dla mieszkańców Prądnika Czerwonego. Rusza budowa Parku Rzecznego nad potokiem Sodu Dominikański. W rejonie ulic Kwartowej i Rozrywka pojawią się pomosty, leżaki, stoły do szachów i nowe drzewa. To efekt głosów oddanych w budżecie obywatelskim.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Everybody, dzień jesteś. Dobry!
13: Pokaż gardło.
12: Zdrowy, możemy jechać, bardzo dobrze, lecimy.
13: Ja jestem tak zdrowy, słuchajcie, że nawet stwierdziłem, że dzisiejszy wtorek to jest dobry dzień, żeby wrócić na siłownię po raz 67 w tym roku i tak zrobię, taki będę.
14: Ale po co tam idziesz? Po to, żeby się wody napić, czy o co chodzi?
13: Po to, żeby po trzech dniach przestać znowu chodzić.
14: No dobra, to w takim razie dzień dobry, żeby zgodnie ze świętem olać system, bo mamy dzień olewania systemu.
13: Bardzo dobrze.
12: Ale Janki, jest też dzień prostaty.
13: Dzisiaj to, tak. To ja się muszę nie zapisać, ja jestem zdrowiutki, proszę pana.
14: Tak, a kaszni.
13: A dla was?
12: Wtorek to jest dobry dzień na... Tutaj trzy kropki, słuchacze na szóstkę, wstawajcie i kończcie. Wtorek to dobry dzień na...
13: Ale serio, tam do roku byłem u lekarza, u pana od prostaty i powiedział, że ha, proszę pana, ale pan dobrze wyglądał.
12: Proszę nie łączyć mojego kaszlenia
14: za późno.
12: Z badaniem prostaty.
14: Za późno!

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Czyli co, Janki, jednak nie...
1: Co, że nie?
2: Nie prostata, badanie, tylko kolana.
0: Nie proktolog, ani prostata, tylko kolana, tak?
1: Słuchajcie, wczoraj byłem u ortopedy, bo od 3 tygodni mam problem z kolanem. Powiedział, proszę pana, pan chodzi w ogóle? Na kolana! Słuchajcie, mam problem z kolanem, zerwane więzadło przednie i łąkotka popsuta też.
3: Janki, całe szczęście, że masz dwie.
0: Całe szczęście, że jak mówisz do mikrofonu, to nie gadasz kolanami.
1: Ale może wtedy miałbym taki fajny głos, taki wiecie, no.
3: Troszkę
1: popsuty. No dobrze. 8 minut po godzinie 6.
3: Dzisiaj mamy dzień olewania systemu i zastanawiamy się, co u naszych słuchaczy. Wtorek to dobry dzień na...
4: Wtorek to zdecydowanie dobry dzień, żeby pójść do więzienia.
1: Co?
4: Ale spokojnie. Pracuję tam. O 15 wychodzę.
1: Służba więzienna chyba, prawda?
0: No. Mm.

0: nami Zalia i pani Jadzia. Dzień dobry, dzień dobry.
1: No, z pary Zalia, pani Jadzia. Mm-hmm. Wybieram zdecydowanie panią Jadzię.
2: Poranne prasowanie.
3: Nasza ukochana, jakbyś mogła nam powiedzieć, czy wtorek jest dobrym dniem na... I tutaj pytanie, na co?
0: Na co?
2: Może na pójście na duże zakupy, żeby nie chodzić w piątek?
0: To jest jakiś pomysł, rzeczywiście.
1: Informacja dla posiadających pieniądze.
2: Tak, nie ma dużo ludzi w sklepach.
4: Bardzo dobrze. Kupujesz we wtorek brokuła, a w piątek już jest po brokule.
3: Jak był COVID, to we wtorki były godziny dla seniorów, Jankes. Tak, tylko w kontekście twojego kolana mówię.
4: A ja pamiętam, kiedyś wpadłem i nie zauważyli. I tak stwierdziłem, że chyba...
2: Wszystko
4: jest okej ze mną.
1: Swój człowiek.
4: Dobra, słuchajcie, prasujemy, sprawdzamy, co w prasie i na świecie i nie tylko.
1: To jest jakieś wielkie zamieszanie ze sztuczną inteligencją. Okazuje się, że pracownicy największych firm, które rozwijają te AI-e i ze sobą konkurują, odchodzą z pracy, bo są przerażeni tym, co się dzieje.
3: No właśnie, zwolnijmy, bo wkrótce sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę.
1: Tak.
3: Tak mówią, ale po angielsku.
1: No właśnie.
0: Yeah.
1: Na jakie pytanie, Jadziula, mogłaby odpowiedzieć sztuczna inteligencja? Gdybyś ty z niej skorzystała, to o co byś zapytała?
2: Takie pytanie mi trudne dajesz. O co bym mogła zapytać?
4: No to co, no co się nurtuje, no?
2: Żeby mi powiedziała numerki do Totolotka.
5: Tylko w Radiu SK.
2: Tak na szóstkę.
4: Poprosimy. I żeby wtedy tylko Jadzia wygrała i będzie...
2: Ale tylko mi, żeby powiedziała.
4: Dokładnie.
2: No.
4: Poprosimy. Aha, dziękujemy. Aha. Niesztuczna Jadzia do nas najpóźniej jutro. Dziękujemy ci, kochanie.

0: te Wiktory to jednak fajne chłopaki tytuły na antenie.
1: Oczywiście, wszystko się zgadza. Jesteśmy w komplecie we wtorek, 15 września i odbieramy... Ała, telefon, ała, bo znowu to kolano mi się odezwało.
2: Hej, Jankes, słyszałam, że masz chore kolana. To możesz sobie przybić piątkę razem z moim popem, bo niestety ma złamanie łańkotki, więc zapraszam obydwu na rehabilitację.
3: Ale razem tworzycie idealnego faceta z dwoma zdrowymi kolanami.
1: Dziękujemy.
0: Jak się przybija piątkę kolanem?

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
3: Zabra

0: www.radioreklam.pl.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
5: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
4: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace. www.alematerace.pl.
13: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Sporting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: Wtorkowy poranek, 15 września, przed mikrofonem Krystian Lis i pora teraz na newsy pogodowe. W tej chwili krakowskie termometry pokazują 14 stopni, dziś spodziewamy się nawet 22, padać nie powinno. Sporo słońca, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, bo jeszcze przed południem może się chmurzyć.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
15: 6.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona nad terytorium Litwy. Maszyna wtargnęła tam na wschód od Kowna, prawdopodobnie nadleciała od strony Białorusi. Na miejscu udali się policjanci i funkcjonariusze żandarmerii wojskowej, którzy będą badać, jaki model drona został zestrzelony. Synoptycy ostrzegają o poranku przed gęstą mgłą. Ta występuje w pasie od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Podlasie. Mgły też na Pomorzu Zachodnim i Mazurach, a widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
16: SK Sport News.
15: Gwiazd Gliwice kontynuuje świetną serię. W meczu kończącym 8. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy zawodnicy Daniela Myśliwca wygrali z Radomiakiem Radom 2-0. To trzecia wygrana z rzędu Piasta, dzięki czemu wskoczył na 5. miejsce w ligowej tabeli. A niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, została ograna przez Grecję, która wygrała 3-1. A dziś kolejny mecz rozegrają Polacy, którzy zmierzą się z Ukrainą.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki
17: Jankes. Jankes.
18: Kama.
17: I Wiktor.
18: W Radiu RTSK.
19: Kama dzisiaj w nowych portkach, ale dobrze wygląda. Widzicie to wszyscy? Słuchacze?
20: Czekaj, stajże pod stół.
19: No dobrze, 6.31, 29 minut do godziny 7.
21: Wtorek to dobry dzień na...
22: Siemanko, aha. Wtorek to dobry dzień, aha, żeby trochę porapować, aha, pozdrawiam.
20: A też można, jak najbardziej.
19: Mm-hmm.
20: Wtorek to dobry dzień na zbadanie kolana.
21: Jeżeli dzisiaj zajmujemy się kolanem Jankesa, to boję się, czym będziemy się jutro, Wiktor, u ciebie zajmować.
23: Ała.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Jak z wcale nie jest taki sam, bo lewe kolano różni się od prawego u niego.
1: To prawda, lewe bardzo spoko, na prawym nie dojdę nigdzie.
0: To jest w sensie, ciekawe,
1: nawet do Częstochowy nie dojdę.
0: Bo można powiedzieć, że teraz masz dwa lewe kolana. Lewe zdrowe i prawe, które jest lewe.
1: No dobrze, wyjdźmy już z tego kolana. Czy jeszcze nie? Czy jeszcze jesteśmy na Messengerku, a tam się dzieje?
2: No słuchaj, możemy pójść w temat wtorek to dobry dzień na...
3: Hej Eska, wtorek to dobry dzień na wyjazd do Krakowa. I chociaż jest duża mgła, i tak mnie nie pokona. Muszę dojechać. Pozdrawiam.
1: Alicia Kiss do nas zadzwoniła. Jo, aha. Dziękujemy pięknie.
2: To dobry dzień na rozmasowanie Jonkesowi kolana.
1: Wtorek to dobry dzień na urodziny z Eską i to już za chwilę. Reklama.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z super mocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
14: I po reklamie.

0: 13 do 7. Happy birthday to you, Maciej, Maciej. SK budzi w urodziny. Maciek, Maciek, Maciek, jesteś?
1: Halo, halo, jestem.
0: No, witamy. Maćku, to prawda, że ty grasz w jakiejś kapeli weselnej?
1: Jak najbardziej, prawda.
0: A na czym grasz?
1: Na gitarze.
0: Gitara.
2: Które hity są najlepsze na wesela? Które wyciągają ludzi zawsze na parkiet?
1: Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że najbardziej najlepszymi hitami na wesela są utwory Disco Polo.
0: Super! To dobrze, nic się nie zmieniło. Brawo, brawo, brawo! Hej, a jaki teraz nowy?
3: Wszyscy Polacy to jedna rodzina.
4: To nie jest Disco Polo.
2: Ale
4: nie?
2: Tak a propos rodziny, to chciałam ci powiedzieć, że twoja mamusia Małgorzata napisała do nas, bo ona by chciała, żeby ci było dobrze, żeby ci było fajnie, ale też troszkę ponarzekała, że ty po prostu nie masz czasu ani dla siebie, ani dla rodziny, a trójka dzieciaków na pokładzie z tego, co wiemy, u ciebie jest. Więc bądź trochę mniej zajęty i trochę bardziej szczęśliwy. Po prostu.
1: No, dziękuję bardzo.
5: Wiele tak, rzeczy życzymy, no.
6: Druga twoja pasja życiowa to jest zajmowanie się ogrodem, kwiatami. Można o tobie powiedzieć, że jesteś ogrodnik?
1: No, z całą pewnością.
6: Słuchaj, czyli jakbyś...
0: Zapytajmy do tego Gerbera.
6: Tego z plaży? Nie, to, albo zapytajmy, czy jak przyjdziesz na wesele ze swoimi wyhodowanymi kwiatami, to czy goście tańczą na róże?
1: Na róże? No, na tej róży będzie ciężko tańczyć.
0: No dobra, słuchaj, gramy, my tutaj gramy na naszych gitarach i z jednej ze strun wystaje stówka urodzinowa, to dla ciebie, kochany!
1: Dzięki bardzo, dzięki!
2: Wszystkiego najlepszego, ściskamy cię bardzo, bardzo mocno, no i cóż, no, wszystkiego najlepszego jeszcze raz!

0: No, no. Polski Komitet Olimpijski zdecydowanie idzie po złoto.
1: No i jest w tym, po złote. Trochę to brzmi, słuchajcie, jak nowy odcinek Gwiezdnych Wojen. Polski Komitet Olimpijski, nowe rozdanie.
2: To już za chwilę. I o tym za chwilę w newsach. Na pewno po godzinie 7 też 7 wygrywa u nas.
0: Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Pijcie kawkę i za chwilę do nas wracajcie.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama.
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: Wiktor.
3: Radio SK.
4: Radio SK.
3: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
16: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
19: 18, 47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
19: 24, 30.
21: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
24: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
23: To w ogóle możliwe?
24: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
27: Przed mikrofonem Krystian Lis. Będą kolejne utrudnienia na Zakopiance. Jutro o 9 rano zacznie się remont w Myślenicach na jezdni w stronę Krakowa. Na odcinku od wiaduktu na Polankę do węzła Przysobieskiego droga zostanie zwężona do jednego pasa. Te roboty mają potrwać do piątku włącznie. Dzisiaj na termometrach w Krakowie całkiem przyjemnie, bo do 22 stopni. Nie widać w prognozach żadnego deszczu. Jeszcze rano może się chmurzyć, ale w ciągu dnia sporo słońca nas czeka.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
0: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie, o czym więcej reporter SK Michał Rawa.
1: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawyły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO.
0: A przypomnijmy, że wczoraj dron, prawdopodobnie rosyjski, został znaleziony na Bałtyku koło Jarosławca. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji. Zastąpił Radosława Piesiewicza, aresztowanego w śledztwie związanym z aferą Zonda Krypto. Kmita chce najpierw uporządkować sytuację w komitecie.
2: Uzgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
0: Kmita swoje stanowisko będzie zajmował do kwietnia przyszłego roku. A uczniowie ze szkół ponadpodstawowych w Krakowie głosują w prawyborach prezydenckich. Zgłosiło się do nich 11 placówek.
3: Prawybory są skierowane przede wszystkim dla uczniów, żeby pokazać im, jak się głosuje. My też bardzo naciskamy jako Młodzieżowa Rada Krakowa na to, żeby te prawybory były prowadzone w jak najbardziej realistyczny sposób.
0: Mówił Jan Krawczyk z Młodzieżowej Rady Krakowa. Wyniki prawyborów w piątek, a właściwe głosowanie na prezydenta Krakowa 27 września.
4: SK Kraków News.
27: Krystian Lis. 2 lata rozmów z rządem i 0 efektów. Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta miasta, krytykuje parlamentarzystów i studzi emocje w sprawie budowy metra. Jak ostrzega, specustawa nie sprawi, że ekolodzy czy konserwator zabytków odpuszczą swoje wymagania. Posłowie odpowiadają, czekamy na konkretne projekty z miasta. Młodzi krakowianie ruszyli do urny. Jak na razie w 11 szkołach ponadpodstawowych trwają młodzieżowe prawybory prezydenta Krakowa.
3: Szkoły powołują komisje. Ci uczniowie, którzy są w tych komisjach, również uczą się pracy w komisji.
27: Mówił Szymon Bas z zespołu szkół numer 1. A wyniki poznamy w piątek.
5: Jankes!
20: Gama!
25: I Wiktor!
28: Wiktor!
29: Radio SK!
30: Dzień dobry!
31: Co się jeśli wtorek słuchacze nam podrzucili jakieś pyszne ciasto?
32: To słuchacz Michał dzisiaj
31: Dziękujemy.
32: Z samego rana.
31: Jeśli wtorek to...
30: No właśnie, jeśli wtorek to nagrywajcie się na eskowym messengerze, dajcie znać.
33: Wtorek to najlepszy dzień, żeby zrobić cynamonki po raz pierwszy w tym sezonie.
32: O, to sprawdzaj, może tam w tej torbie właśnie są.
31: No. Słuchajcie, jest pasztet.
30: To sernik.
32: Wiecie, że ja raz robiłem własnoręcznie cynamonki.
31: Nikt? No.
32: Smakowało dobrze, ale wyglądało tak...
30: Jak pasztet.
32: Jakby krowie wypadło spod ogona.
31: Komu pasztet? Dziękujemy, jesteście wspaniałymi słuchaczami. Cudo.

0: Disco Dance.
1: Po siódmej wygrywa i to już za chwilę na antenie Radia SK, po drodze Kuba i Calvin Harris.
0: Słuchajcie, wtorek to jest bardzo dobry dzień, żeby ogłosić kolejny sukces Polaków.
2: Brawo!
3: Ja bardzo lubię, kiedy Polacy odnoszą sukcesy, ponieważ wtedy czuję się jeszcze bardziej jako Polka.

0: No i to jest dowód na to, że u nas gra gitara i bardzo dobrze, mamy nadzieję, że u was również gra gitarka.
1: Gdzie? No posłuchaj, gdzie to jest gitara?
0: To jest gitara.
1: To jest gitara?
0: To jest normalna gitara, no.
1: To jest 127 guzik na keyboardzie.
0: No właśnie mówię, to jest gitara, nie mówię z jakiego instrumentu, płynie to wszystko oczywiście, ale z keyboardu, no ale gitara jakby nie było.
2: No to zapraszamy w takim razie, również naciskajcie guziczki 664-402-302, zaczynamy, siódme wygrywa.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
4: Grzegorz Gorzowa.
1: No to w takim razie 3, 2, 1.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy. Grzesiu, dawaj tą prostatę.
2: Dzisiaj jest dzień prostaty. Czy to prawda, że kobiety też mają prostatę, ale jej nie używają?
4: Nie.
0: Dobra, drugie. Lecimy dalej.
1: Dzisiaj o 18 nasi siatkarze zagrają z Ukrainą w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Tylko w jakim sporcie?
0: No właśnie.
4: Siatkówka oczywiście.
0: Dobrze.
1: Trzecie.
2: Czy Pearl Harbor leży obok Ustki?
4: Nie.
1: Nie, bo obok Ustki leżą Gerbery.
3: Czwarte.
0: Lecimy dalej.
1: Czekaj, ale przestań
2: telefon
1: tak szumieć.
2: Przestań szumieć.
1: Przestań latać.
4: Dobra, już. No.
0: Wczoraj po godzinie 15 do Korościela dołączyła osoba.
2: Wyjątkowa osoba.
0: Wyjątkowa. Kto to był?
1: Płć damska.
2: Powiem, że...
4: Nie mam zielonego pojęcia. Jakaś odpowiedź?
1: Bardzo ładna dziewczyna. 6 liter to jest i imię, i nazwisko razem.
5: I minuta została.
2: Ola Kot. Trzymaj się, Grzesiu. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
4: Dzięki,
2: odbieramy kolejne
4: cześć.
2: Telefony.
0: Stracił taki fantastyczny program. Lecimy dalej oczywiście.
5: Dzień dobry, witam.
3: Piąte.
2: Jak nazywa się ta zabawa?
5: Siódma wygrywa.
1: Dobrze.
0: Niesamowite to było.
1: Co podrzucił nam do eskowego studia nasz słuchacz Michał dzisiaj z samego rana?
5: Ternik.
1: Dobrze.
0: I uwaga, siódme.
3: Siódme.
0: Właśnie ugryzłeś ciasto od naszego słuchacza Michała, który nam dzisiaj to ciasto dostarczył. Masz pełne usta i wchodzi szef. Co robisz? Co mówisz?
5: Bardzo dobre, tylko szkoda, że są rodzynki.
2: Cudowne. Słuchaj, jeskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem roli głównej należy do ciebie. No i chyba jeszcze musimy dorzucić te rodzynki do sernika.
0: Oczywiście.
5: Dziękuję bardzo.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: A dla wszystkich, którzy jedzą sernik z rodzynkami, mam krótką wiadomość. Idźcie do lekarza.

0: Siódma wygrywa. Zadaliśmy pytanie naszemu słuchaczowi, że ma usta pełne ciasta u naszego słuchacza Michała i wchodzi szef. I szczerze mówiąc, możemy dokładnie to samo zrobić w kontekście Marcina Prockiego, który za momencik u nas się pojawi w studiu. On wejdzie, będzie mówił w newsach, a my będziemy mieli usta pełne ciasta.
1: W końcu ktoś, kto gada mądrze, zostanie zamieniony z ludźmi, którzy gadają głupoty.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
5: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
6: Wygraj super nagrodę w konkursie Mystery Box na Instagramie.
5: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
6: Baw się na koncertach mega gwiazd
5: Justyny Steczkowskiej
6: i Afromental.
5: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Forum Horyzonty. Stare przestrzenie, nowe horyzonty. Wyjątkowe miejsce nad Wisłą z widokiem na Wawel, muzyką na żywo, autorską kuchnią i klimatem, do którego chce się wracać. W menu znajdziecie autorskie burgery, pizzę, tapas i koktajle idealne na wieczór ze znajomymi. Leżaki, koncerty, imprezy i pozytywna atmosfera. Wszystko w samym sercu Krakowa. Więcej informacji na naszych profilach Facebook i Instagram Forum Horyzonty oraz stronie www.forumhoryzonty.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy Ale Materace. www.alematerace.pl.
14: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: Newsy pogodowe teraz u nas na termometrach w Krakowie. Dzisiaj spodziewamy się około 22 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Sporo słońca w godzinach popołudniowych, ale jeszcze teraz może się chwilami chmurzyć. Natomiast deszczu w prognozach nie widać. Ciśnienie na przyzwoitym poziomie.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Ale Materace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino Kraków.
18: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. MSZ zaleciło osobom podróżującym z Sycylii sprawdzanie statusu lotu przed udaniem się na lotnisko i kontakt z linią lotniczą, a to w związku z aktywnością Etny i zamknięciem lotniska w Katanii. Przyloty i odloty wstrzymano na nim do godziny 10. The Pitt, po raz kolejny uznany za najlepszy serial dramatyczny, otrzymał statuetkę podczas tegorocznego rozdania nagród Emmy. Z kolei serial Wdowia Zatoka otrzymał statuetkę za najlepszy serial komediowy. Co więcej, twórcy zgarnęli łącznie aż 14 nagród.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
19: SK Sport News.
18: Dopiero pod koniec listopada Jakub Piotrowski będzie mógł wrócić na boisko. Piłkarz reprezentacji Polski i włoskiego Udinese przeszedł zabieg ablacji serca. Przed tygodniem podczas meczu z Lazio Piotrowski miał kłopoty z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Teraz go czeka też przerwa od reprezentacji, w której ominą go najbliższe mecze w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprasza. W nim m.in. rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Jankę i Wiktor w Radiu SK.
20: Zabieramy się za wtorek, no właśnie, i o to was pytamy, jeśli wtorek, to...
21: Wtorek to chyba najlepszy dzień, aby zacząć przygotowywać się do urlopu. Jeszcze środa, czwartek, piątek wieczorem samolot i lecimy na tygodniowy urlop, więc chyba można się już we wtorek pakować. Pozdrawiam.
22: To jeżeli ja miałabym zacząć się przygotowywać do urlopu, to jeszcze 11 miesięcy i 30 dni.
20: Zawsze możecie powiedzieć, że świętujecie dzień opakowań, dlatego się pakujecie do walizki.

0: To jest SK o poranku i tak brzmi właśnie szczęście, czyli Swedish House Mafia razem z Lick Lick.
1: Przyznaj, Wiktor, że ty w piątek nie przyszedłeś tutaj do nas, tak trochę nagle, bo pewnie pojechałeś na grzyby, co?
2: A niby potem taki zachorowałem.
1: Taki siebie kozak,
0: tak? Byłem w lesie i trochę mi...
1: Zawiało
0: mi gardło.
1: Daria zawiało. Słuchajcie, jesteśmy w lesie, nowy grzyb pojawił się w naszych lasach. To jest tak zwany Amerykanin.
0: O.
1: Niektórzy przychodzą obok i o nie ruszaj, Amerykanin. Słuchajcie, złotoborowik wysmukły, tak się nazywa od naszego borowika, różni się ubarwieniem. Przywędrował do nas sobie, szedł z Ameryki Północnej i z roku na rok jest go coraz więcej, naprawdę.
2: Negocjując z Amerykanami te stałe bazy, musimy użyć tego argumentu. No zobaczcie, no wasze grzyby już tu są, no hej.
0: Ale czy wy widzieliście, żeby jakiś Amerykanin był wysmukły? To jest niemożliwe.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Co?
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No
5: i
4: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
8: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
9: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
8: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
10: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: I po reklamie.

0: Módlmy się. O dobry wtorek. Ono sela, żeby do nas nie zadzwonił akurat, tylko do sąsiada. Każdy się o coś modli.
1: Dlatego ty mnie nie denerwuj, bo naprawdę naślę na ciebie nosela.
0: No nie witamy, dawaj mu mojego numeru.
2: Witamy raz jeszcze we wtorek, 15 września. Witamy i zapraszamy tutaj Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
0: Tak jest. Mhm.
1: Jak tam twoje prawko na motor?
2: A proszę pani, za tydzień dopiero mam egzamin. Ho, ho, ho.
0: To uważaj tylko, żebyś nie trafił na nosela.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, Muchodomierz, tam po tej stronie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Ja z panem Michałem mówię.
5: Dzień dobry.
4: Podejdzie pan, gdzie będzie lepszy zasięg, bo ja muszę tutaj kilka kwestii z panem omówić.
5: A na jaki temat, tak mniej więcej?
4: Na temat egzaminu, bo pan jest na motocyklu u nas.
5: Dobra, wy pan co, no teraz stanąłem ogólnie. Mam pana na głośno mówiący,
4: jest
5: w miarę
4: okej. Dobra, proszę pana, proszę mi powiedzieć tak, bo tam będziemy korzystali z interkomu. Pan taki interkom ma? Czy ja mam dawać ten służbowy?
5: Nie, ja posiadam interkom swój, tam jakiś 6S Plus sobie kupiłem na razie taki. No to w miarę dobrze działa, nie?
4: Dobra, to nie, to ja nie mogę na tym, proszę pana, pracować, ponieważ tutaj dochodzi do tego, że co niekiedy się podpinają i podpowiadają przez ten interkom podczas egzaminu. I dlatego chcę się z panem dogadać, proszę pana, co zrobimy, bo ja muszę dać ten swój teraz interkom.
5: Rozumiem, a tu nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy robią.
4: I dlatego, żeby, proszę pana, tutaj nie doszło do żadnych, proszę pana, nadużyć w pańskim egzaminie, ja daję swój interkom, tylko muszę wiedzieć, proszę pana, czy no tyle kabla panu starczy, bo mam zaledwie, proszę pana, no 10 metrów.
5: Rozumiem, i to będzie szło kablem skąd dokładnie?
4: Z mojego kasku i systemu, proszę pana, do pańskiego kasku, do pańskiej słuchawki.
5: Rozumiem, dobra.
4: I no dlatego to, no muszę mieć, proszę pana, kabel i muszę wiedzieć, jak pan jest sprawny, jeśli chodzi o ten motocykl, ponieważ jeżeli pan będzie się daleko, proszę pana, wysuwał przede mną, no to musi być odpowiednio długi kabel. I też musi pan informować, że pan jest ze mną, proszę pana, przyczepiony kablem.
5: Tylko, że ja też nie rozumiem tego, czy ten kabel będzie podłączony bezpośrednio z mojego kasku do pana kasku.
4: Tak, właśnie będzie. I ja od razu będę, proszę pana, panu mówił, co pan ma robić na tym egzaminie, żeby tam nikt inny przez te inne interkomy nie podpowiadał panu.
5: Chodzi mi głównie o to, że ten kabel, skoro jest 10-metrowy, czy on, wie pan, czy on będzie połączony między dwoma pojazdami, o to mi chodzi.
4: No, musi być połączony, bo ja muszę mieć kontakt z panem i tutaj pan nie może, proszę pana, szybciej jechać, bo mi wtedy kask wyrwie. No i ja też nie mogę przed panem, bo wtedy, no, opatruje się pan tym kablem.
5: No dobra, bo właśnie nie słyszałem jeszcze na ten temat nic, dlatego się też zastanawiam.
4: Nie, są takie przypadki, proszę pana, jak odkryliśmy, że przez interkomy bezprzewodowe podpowiadają, to wprowadziliśmy te przewodowe.
5: Jasne, dzięki bardzo.
4: Kabel dostarczy panu Łukasz.
6: Siema, szwagier, zostaje wkręcony w Radio SK.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
1: Jaki kabel, wariacie?
0: Ale żeby szwagier szwagrowi zgotował taki los?
2: Ale po to, żeby później się pogodzić.
0: A,
2: i po to w związku.
0: Ja cię szanuję.
2: Dawaj. Siedzimy.
1: A jak wygląda godzenie się ze szwagrem?

0: Dziwna i Daria Zawiałow. No dziwna to jest pogoda dzisiaj w tym kraju.
1: Jesień przyszła, proszę pana, no jakby na to nie patrzeć.
2: A to idealna pogoda na grzyby, no. Ciepło, zimno, zimno, ciepło,
0: ciekawe,
2: grzyby, grzyby, grzyby.
0: Jaki jest charakterystyczny tekst w robocie u grzybiarzy?
1: Daj koszyka.
2: Czekamy, to rzeczywiście,
1: albo to moje, to moje, to moje.
2: Czekamy, zostaw tego grzyba.
0: Za chwilę taka robota, więc czekamy na wasze teksty z waszej roboty. Nagrajcie coś takiego charakterystycznego, by inni musieli odgadnąć, gdzie pracujecie.
1: No właśnie, Skowy Messenger się kłania.
0: Hmm? Jaka robota i jakie teksty akurat u was?
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
24: Przed mikrofonem Krystian Lis. Zaczęła się rozbudowa ostatniego odcinka ulicy Wrony od ulicy Warchałowskiego do Skotnickiej. W związku z pracami są tam zmiany w organizacji ruchu, zamknięcie fragmentów dróg oraz objazdy dla kierowców i komunikacji miejskiej. Ta inwestycja ma potrwać do końca października. Na termometrach w Krakowie dziś w najcieplejszym momencie dnia przyjemne 22 stopnie. Nie powinno padać, może się chwilami chmurzyć, ale jak mówię, parasol się nie przyda.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
0: Minęła ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera, napisał w sieci minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu ujawnił zdjęcie drona, który został znaleziony koło Jarosławca. Podjęto go z morza.
1: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony.
0: Mówi Cezary Tomczek, wiceszef MON-u. Znaleziony wczoraj obiekt jest badany przez wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemików. Ogromna zmiana jakościowa, tak o wyborze Mariana Kmityna, pełniącego obowiązki szefa PKOL, mówią członkowie zarządu. Dotychczasowy dyrektor sportu w telewizji Polsat dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu.
2: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim, wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
0: Mówi wiceprezes PKOL Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele komitetu do kwietnia. Wygląda jak angielska budka telefoniczna, ale jej zadaniem jest zachęcenie mieszkańców do poznawania zasad pierwszej pomocy, a jeśli będzie taka potrzeba, do ratowania ludzkiego życia. W Koszalinie stanęła tak zwana budka życia.
6: Budka życia to jest społeczny projekt. W środku znajduje się defibrylator AED, który w każdym momencie będzie mógł uratować życie.
22: Oprócz defibrylatora znajdziemy też tam apteczki, gaśnice, koc gaśniczy, czyli takie rzeczy, które mogą się przydać podczas pierwszej pomocy.
0: Mówili pomysłodawcy budki Paulina i Marek Szyperscy. Budka działa w centrum miasta 24 godziny na dobę.
25: SK Kraków News.
24: Krystian Lis. Będą kolejne utrudnienia na Zakopiance. Jutro o 9 rano zacznie się remont w Myślenicach. Droga zostanie zwężona do jednego pasa na jezdni w stronę Krakowa. Roboty mają potrwać do piątku włącznie. Druga szansa dla kultowego miejsca w Nowej Hucie. Słynny sklep papierniczy Papirus nie działa, co prawda od 12 lat, ale lokal przy Alei Róż ma szansę zyskać nowe życie. Już 30 września odbędzie się aukcja.
26: Lokal będzie można wynająć na dwa rodzaje działalności. Albo sklep papierniczy, albo księgarnię.
24: Zapowiada Marcin Paradysz, dyrektor zarządu budynków komunalnych.
3: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
27: Taka robota. U nas co chwilę mówimy, co to za radio? Radio SK, która jest godzina 3 minutki po godzinie 8.
28: No i pytanie, jaka robota jest u naszego słuchacza?
29: W mojej pracy często do kolegów mówię, spokojnie, bierz głębiej.
27: A, to pewnie pan pracuje jako nurek. I schodzi na głębokość.
0: Możliwe, no. Możliwe.
28: Jeżeli macie swoje pomysły, to nagrywajcie je na SK-owym Messengerku. Za momencik będziemy próbowali odgadnąć, co to za robota.
29: Spokojnie, bierz głębiej.

0: Jeżeli ktoś szukał idealnego tytułu na poranek, to właśnie ten. Moje ciało nie jest gotowe. Sombr w Esce. Dzień dobry!
1: Tłumaczeń utworów ciągnarzy. Cieszymy się bardzo. Dobra, lećmy dalej.
2: Przed chwilą nasz słuchacz zadzwonił do nas i powiedział, że szykuje się na wakacje, pakuje już walizkę i ja bardzo zazdroszczę wszystkim tym, którzy na wakacje jadą. Mi się w tym roku bardzo marzyła Grecja i niestety nie udało mi się tam dolecieć.
1: Ja to samo właśnie, nigdzie nie trafiłem na żadną sałatkę grecką pyszną.
0: A propos tłumaczeń, kalimera, kalispera, kalinichta.
2: Ale właśnie w Grecji, a dokładnie na wyspach Santorini są zmiany, bo jest koniec z wożeniem turystów plus size na osłach.
1: W ogóle powinni tego zabronić, to jest w ogóle jakiś idiotyzm, że nieraz widziałem tam właśnie, są schody bardzo stromo i długo się idzie, ale może też tak z chłopaczką sobie podjechać samochodem i tak dalej. Niektórzy rzeczywiście zejdą na dół i później jadą na osiołkach do góry, przecież no to jest jakieś chore.
0: Właśnie robią Janki pierwszy ukłon w stronę właśnie osiołków.
2: Mhm. Tak, ale na razie tylko i wyłącznie w przypadku turystów ważących ponad 100 kg, czyli przychodzisz do osła, tam wyciągają wagę, ważą ciebie i jeśli ważysz 99, to możesz na osiołku, a jak ważysz 100, to nie możesz.
1: Najpierw dają dyplom, jest pan osłem, że ma pan taki pomysł, ale waży pan do 100, to może pan jechać, tak?
0: A w tym samym

0: presne, víte, že ja zavodu, ja som elektrikiem.
1: Taká robota v Rádiu SK.
2: Podľa toho máš také poražajúce texty.
3: Tak, dokladne. Uvažajte. V šokazí pozdravím svoj zespół. Zespół škúl elektrycznych v Gorzowie Wielkopolskiej przy Dąbrowskiego.
0: Wow. To tam kabelky łączyłem. I kopałem rowy w ramach praktyk.
4: No właśnie, my się zastanawiamy, co robi nasz słuchacz Michał, a on u siebie w pracy najczęściej mówi...
5: W mojej pracy często do kolegów mówię spokojnie, bierz głębiej.
4: No i są różne pomysły.
2: Słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że przechodzili słuchacze obok tej zagadki i nie dali się nabrać.
3: Nie dali. Nie dali. Od razu wszyscy wiedzą, nie mieliśmy wysypu tak dobrych informacji, wiadomości, odpowiedzi.
2: Słuchajcie tego idealnego miksu.
6: Hejka, hejka, Tomek z tej strony. Odnośnie zabawy taka robota, myślę, że może pracują przy wykopach.
7: Ten zawód to koparkowy.
8: Kolega może jest operatorem koparki.
9: Wydaje mi się, że to jest operator koparki bądź koparkowodowarki.
10: Czy to jest operator koparki?
3: wszyscy, dobrze.
4: No to pozostaje nam powiedzieć wielkie gratulacje. Nagród nie wyślemy wszystkim.
2: Była jedna wątpliwość.
11: Wiadomka, to ginekolog.
3: Wyślijmy nagrodę tej pani. Jedna zła odpowiedź, jedna osoba będzie łatwiej. Gratulacje!

0: 25 minut po godzinie.
1: Jankę zwalczy z wtorkiem po prostu, tak to brzmi.
0: Nastawiam się na kolejne newsy, bo będziemy w kosmosie.
1: Właśnie, a propos walczenia, podobno Amerykanie wynoszą broń na kolejny poziom, bo umieszczą ją w kosmosie. O tym będzie mówił Marcin Procki.
2: Gdzie oni takie wielkie skafandry znajdą?
0: Droga, no nie wiem, ja nie wiem.
1: Droga mleczna podobno już nie ma być mleczna.
0: Co, Trump się zajął nazwą?
1: Droga amerykańska.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
3: Wygraj super nagrodę w konkursie Mystery Box na Instagramie.
2: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
3: Baw się na koncertach mega gwiazd
2: Justyny Steczkowskiej
3: i Afromental.
2: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: O, czego słuchasz?
5: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
4: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideis ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
5: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
6: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideis. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace. www.alematerace.pl.
13: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: Na pogodę dziś w Krakowie nie powinniśmy narzekać. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 22 stopnie i pełne słońce, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, bo jeszcze przed południem chwilami może się chmurzyć. Wiatr powieje słabo, ciśnienie jest na całkiem przyzwoitym poziomie. Jutro jeszcze cieplej, do 26.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
17: 8.30 to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Amerykanie mają broń w kosmosie. Taką informację ujawnił sekretarz do spraw sił powietrznych. Ma ona służyć do obrony przed działaniami przeciwników. Pentagon nie zdradza jednak żadnych szczegółów. Przemysław Czarnek, najlepszym następcą prezesa PiS. Wskazało go najwięcej z zapytanych wyborców partii w sondażu Polster dla Superekspresu. Na byłego ministra edukacji postawiło 31% zapytanych. Tuż za nim Mariusz Błaszczak, w którym 28% upatruje następcy Jarosława Kaczyńskiego. A Drops pomógł w wykryciu ogromnego przemytu narkotyków. Pies Straży Granicznej z lotniska Chopina w Warszawie wykrył w przesyłce cargo z Kanady ponad 80 kg marihuany. Narkotyki warte 4 miliony złotych były ukryte w metalowych butlach.
18: Jankes.
19: Kama
18: i Wiktor.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
18: Radio SK.
20: Słyszeliście o tym piesku? Gdzie on się tego nauczył?
21: Ale ciekawą nazwę ma. Drops.
20: Drops, który znalazł mnóstwo marihuany. No dobrze, pozdrowienia dla piesków, które są z nami, i kotków z samego rana.
22: A wtorek to dobry dzień na?
23: Wtorek to dobry dzień na oddanie krwi, bo nie ma dużych kolejek i wszystko idzie sprawnie. Pozdro.
22: A tylko przypominamy, ci, którzy oddają krew dzisiaj, jutro mają wolne w pracy.
20: Super. No i co najważniejsze, pomagamy innym, więc pamiętajcie, pamiętajcie. Kiedy oddałeś krew, ostatnio, Wiktor, no? Nie z nosa, jak ci leciała.
21: Skaleczyłem się, to trochę oddałem. Plasterek sobie wziął.

0: Tutaj jest 8:38, fajnie, że z nami jesteście we wtorek, 15 września.
1: Wszystko się zgadza, potwierdzam, dobrze powiedział.
0: Bardzo dobrze.
2: Za każdym razem, kiedy kupuję sobie nową rzecz, to pierwsza rzecz, jaką robię, to jest wycięcie metki. Nienawidzę metek!
0: Powiedziała moja córeczka, mój synek, słuchajcie, mój synek jest fanem metek. U nas metki żyją jakieś 7 sekund po kupieniu rzeczywiście.
2: Ja to rozumiem.
1: Dlatego powinni sprzedawać od razu bez metek, to też by nie było tego oszustwa, o którym teraz wam chcemy powiedzieć.
2: No bo okazuje się, że niemal co czwarta partia z badanych ciuchów miała nieprawidłowości na metkach. Czyli producenci deklarowali na metce, że produkt jest na przykład z bawełny, a był w 100% z poliestru. Tfu.
0: Tfu, nie wolno, dziady łobuzy.
1: Mnie też metki oszukują na koszulkach.
2: No.
1: Na przykład zawsze nosiłem t-shirty w rozmiarze M.
0: A powinieneś S-kę nosić.
1: Teraz już się w nie nie mieszczę. Oszukali.
3: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
2: O, czego słuchasz?
3: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
2: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Idei ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
3: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
4: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Idei. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
8: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
9: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
8: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
9: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
10: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: I po reklamie.

0: Jedni kawkę, a inni dawkują sobie Alexa Warrena. No i on wlewa dawkę optymizmu o poranku we wtorek, 15 września.
1: Ty to chyba musiałeś mieć piątkę z polskiego, bo lejesz wodę po prostu jak ta lala.
2: To nie jest lanie wody. Aż mnie tutaj przytkało, słuchajcie.
0: Ja widzę, że to jest latanie wody.
2: To jest niesamowite, bo to jest, to wchodzi w życie. Latający samochód.
1: Jejku.
2: Samochody częściej jeżdżą, ale tak, niektóre pływają.
1: Pamiętam, jak w przedszkolu pytali się mnie, jak będzie wyglądał świat w 2000 roku i rysowałam latające samochody.
0: My cały czas nie możemy wyprodukować swojego pierwszego elektryka, a podobno Holendrzy już produkują latające
2: auta. Zgadza się, to prawda, jest zielone światło w Europie, zamówiono już 250 sztuk, nawet firma z Holandii otrzymała od Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, panie i panowie, pozwolenie na rozpoczęcie produkcji latającego samochodu.
1: Niesamowite, no. Ale w takim razie, patrząc na to bardzo praktycznie, będą mnie wkurzać nie tylko rowerzyści i motocykliści, ale także piloci.
3: Jankes. Jankes. Kama.
4: I Wiktor.
3: Wiktor.
4: Radio SK.
3: Radio SK.
5: Panie pilocie!
2: Nie!
5: Mandat w samolocie!
2: Nie! I patrzcie, w lusterka. Samochody są w

0: Livka, czyli Olivia na antenie Radio SK. Dziękujemy pięknie. 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: I nawet nie mając tego latającego holenderskiego samolotu, zarządzam wylot ze studia.
0: Koniec! Dziękujemy pięknie. Za chwilę wleci Kasia Węsierska. No i będziemy lecieć z wami dalej, oczywiście, z hitami na czasie.
2: No, ale spokojnie, bo z naszym samolotem to normalnie z PKP są opóźnienia, więc jutro znowu będziemy.
3: Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
10: Świetnie, że jesteście z nami. Poniedziałkowy jeszcze poranek, 15 września. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kropki, mamy też Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowań i co takie może być najbardziej zabawne, Dzień Olewania Systemu. Ale do tego olewania systemu raczej nie zachęcam. Dzisiaj deszczu w Krakowie się nie spodziewamy. Może się chwilami chmurzyć jeszcze przed południem. Po południu już chwilę z pełnym słońcem. A na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 22.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
11: Dochodzi 9, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Przejazd przez tory na czerwonym świetle. To jeden z tych przypadków, który już niedługo może oznaczać stratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się rząd, a to pokłosie ostatnich wypadków na torach. Michał Rawa ze szczegółami. Michale, jakie zmiany są proponowane?
12: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Kierowcy stracą tymczasowo uprawnienia za wjazd na tory na czerwonym świetle oraz podczas opuszczania i podnoszenia zapór. Ukarani zostaniemy też za omijanie opuszczonych szlabanów i wjazd na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu.
11: Obcy dron zestrzelony nad Litwą. Zlikwidowały go służby na wschodzie kraju. Myśliwce NATO prawdopodobnie nadleciał od strony Białorusi. W zbadaniu go ma pomóc m.in. Polska, mówił w lokalnej telewizji litewski minister obrony Robertas Kaunas. W nocy skontaktowałem się również z polskim ministrem obrony, gdyż Polska także przeżywa napięty okres w związku z ciągłym naruszeniem jej przestrzeni powietrznej. Uzgodniliśmy, że wspólnie zbadamy okoliczności i połączymy siły, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie szczegóły. A zestrzelony dron najprawdopodobniej miał ładunek wybuchowy. Apele, akademie i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku w zachodniopomorskim szkolną uroczystość poprowadził robot.
13: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej techniki automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
11: Alex to robot humanoidalny, który pracuje w zespole szkół technicznych. Przede wszystkim ma jednak służyć jako pomoc w nauce programowania.
14: SK Kraków News.
10: Christian Lis. Krakowscy taksówkarze włączają się w walkę o spokój w mieście. Na szybach i drzwiach aut pojawią się polsko-angielskie naklejki akcji Respect Kraków. Mają przypominać zwłaszcza zagranicznym turystom o zakazie picia alkoholu na ulicach i zachowaniu ciszy nocnej. Teatr Słowackiego ma odnowiony dach, odtworzony według oryginalnych projektów pierwszego architekta Jana Zawiejskiego.
15: Jesteśmy wdzięczni pogodzie, że nas tutaj oszczędzała przy całej tej realizacji.
10: Mówił Robert Dudek, jeden z wykonawców inwestycji. A to nie koniec zmian w teatrze, bo w kolejce do renowacji czekają już ogród, nowa biblioteka i scena główna.
16: 2 minuty, prawie po godzinie 9, ale ja mam ważne pytanie. Która jest u Was godzina? I to pytanie wbrew pozorom ma sens i zaraz Wam to wyjaśnię w Radiu SK. Teddy Swims to na początek, będzie też Jay-Z i Linkin Park. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: I doesn't mind w Radiu SK, 17 minut po 9. To teraz czas na to, czego mam nadzieję wszyscy potrzebujemy, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy piłkarze wygrali międzynarodowy turniej w Budapeszcie, ale mówimy o piłkarzach 50+ i walking footballu, czyli piłce chodzonej. W miniony weekend podczas zawodów na Węgrzech CDP Klatu zajęło pierwsze miejsce. Naukowcy próbują już nie tylko leczyć Alzheimera, ale także mu zapobiegać. W Europie rozpoczęto nabór do globalnego badania z udziałem ponad 1000 osób zagrożonych tą chorobą. Pika, Hortensja i Smułka mają nowe dom. To tylko część psów, które wczoraj zostały adoptowane ze schroniska na Paluchu. Jeśli chcecie, żeby takich dobrych informacji było więcej, to może macie miejsce na kota albo psa? A z kolejnymi dobrymi informacjami wracamy jeszcze w tym tygodniu, jak zawsze po 9.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
4: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
3: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
4: Baw się na koncertach mega gwiazd
3: Justyny Steczkowskiej
4: i Afromental.
3: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy

0: 30 lat.
1: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: I po reklamie.

0: się.
1: Ich poprzedni też się tu zaczął, więc ten też się niech tutaj zaczyna. Temper City to jest grupa muzyczna, która już podbiła wasze serca takim hitem jak Self Aware, który gramy w Radiu SK i teraz poszli o krok dalej. Wydali kilka dni temu kawałek Reverse Psychology, czyli odwrócona psychologia. Powinno wam się spodobać. Gramy w ST.

0: Moja panienka, Lerek Nowator w Radiu SK, 23 minuty do 10. Pytałam was o to, która u was jest godzina. Jest to bardzo zasadne pytanie, nawet jeżeli wszyscy jesteśmy w Polsce. Bo gdyby nasze życie przełożyć na 24 godziny, to dziś, w tym momencie u każdego ta pora mogłaby być inna. U mnie na przykład byłaby 12. Tak wynika z moich wyliczeń, mniej więcej. Dlatego, że jedna godzina to ponad 3 lata, a więc dekada naszego życia to około 3 godzin. Licząc więc od północy, o 3 nad ranem mielibyśmy 10 lat, o 6:20, o 9:30, o 12:40 i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać, która u was jest w takim razie godzina. Pobawimy się w zgadywanie tego, ile macie lat, bez mówienia, ile macie lat. Za chwilę w Radiu SK Damiano Dawid się pojawi.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
3: Zap-

0: www.tok.pl.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eObuwie.
15: I po reklamie.

0: Take Me Back. Kygo, Max McKnone w Radiu SK, 5 minut do godziny 10. Tak mówiłam i pytałam, która jest u was godzina, bo to trochę zależy od wieku, ale nie powiedziałam, gdzie wysyłać głosówki ani informacje w tej sprawie, więc SK-owy Messenger, tam czekam. Jest taka teoria, która mówi, że nasze życie, gdyby je przełożyć na 24 godziny, to w zależności od tego, ile lat mamy, byłaby u nas w danym momencie inna godzina. U mnie byłoby coś między 12 a 14, licząc, że 3 godziny to jest 10 lat, więc dajcie znać, która u was jest godzina. Północ to się rodzimy. O 3 nad ranem mamy 10 lat, o 6:20, o 12:30, o 15:40, o 18:50, o 21:60 i tak dalej, i tak dalej. Można nagrywać głosówki na SK-owy Messenger. Po 10 wracamy z hitami.
1: Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
10: Śniadanie u babci,
11: o nie, nie.
10: Obiady u babci,
11: marzy nie.
10: Kolacje u babci,
11: do praca.
10: Gdy babcia Malina
11: zaprasza.
12: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
11: Babcia Malina zaprasza!
13: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
14: Koncert?
13: Lepiej, festiwal.
14: A kto gra?
13: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
14: Okej, na taki festiwal to ja idę.
13: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
15: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace. www.alematerace.pl.
19: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Ford. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: 22 stopnie to maksymalna temperatura, jaką dziś zobaczymy na krakowskich termometrach. Może się chwilami chmurzyć, ale padać nie powinno. Jeżeli chodzi o popołudnie, to ma być naprawdę przyjemnie, słonecznie. Warto będzie z tej pogody korzystać. A jutro czeka nas najcieplejszy dzień tego tygodnia, bo nawet 26.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
22: Jest 10, a to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec Gerbera używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Pierwsze badania nie wykazały, by stanowiła zagrożenie. To jednak nie koniec badań.
23: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
22: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży. Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek. Musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok.
24: Energia,
22: szlaki dostaw żywności, infrastruktura krytyczna, wszystko to musi być przedmiotem dyskusji, mówi Zełenski, a rzecznik Kremla przekazał, że Moskwa popiera zawieszenie ataków na energetykę. Wczoraj Donald Trump już ogłosił, że obie strony zgodziły się na wstrzymanie ataków. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rusza ogólnopolska akcja Straży Leśnej.
25: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
22: Zapowiada Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta.
26: SK Kraków. Sport.
1: Krystian Lis. Wielkie hokejowe emocje wracają przy Siedleckiego. Już w niedzielę Komarch Krakowia inauguruje nowy sezon starciem z JKH GKS-em Jastrzębie. Inauguracji towarzyszyć będą obchody 120-lecia klubu oraz prezentacja drużyny. Jeżeli chcecie zdobyć bilety na to spotkanie, piszcie na krakow@sk.pl. A w amfutbolu krok od kolejnego tytułu jest Wisła Kraków. Pewnie zmierzają po 6 z rzędu Mistrzostwo Polski. Decydujący turniej w Rzeszowie już w najbliższy weekend. Przypieczętowanie złota jest już o krok.
0: 2 minuty po godzinie 10:00, kawa, albo sprawa, albo spotkanie, które mogłoby być mailem, prawdopodobnie to macie w planie. Ja mam w planie zagrać dobre hity. Lady Gaga będzie na przykład i Sanach z Cichosza. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Cicho, Ża, od Sanach. Jej nowy kawałek Radiu SK, 18 minut po 10. Gdyby nasze życie przełożyć na dobę, to która byłaby u was godzina? Zakładamy, że godzina to mniej więcej 3 lata, bo 3 godziny to dekada, czyli o północy się rodzimy. I pytanie, która właśnie godzina jest u was? Kamil zacznie.
1: No to jeśli dobrze podstawiłem do wzoru, to u mnie jest teraz tak mniej więcej 8.37.
0: Pytanie, czy dobrze podstawiłeś do wzoru. 8.37 to będzie jakieś, poczekaj, 27 lat, czy ja dobrze liczę? Prawdopodobnie ponad nawet 27. Jest też Majka?
2: Kasiu, u mnie dochodzi 15. I jestem już trochę spóźniona. Ale nie obchodzi mnie to.
0: 15? Ta, czyli 40, ale 40 to jest nowa 20, więc Majka, gdzie ty się spieszysz? No jest Michał jeszcze.
3: Cześć Eska, no co, no u mnie na zegarku, poczekaj, za 15.06, czyli idąc z tym tokiem rozumowania, to co jeszcze mi zostało? Jakaś kolacja, trochę popatrzeć w telewizor, może jeszcze poczytać trochę książkę i do spania.
0: No Michał, ale szykuje się naprawdę piękny wieczór.
4: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, Nosel, a co ty robisz?
6: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
12: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
11: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
12: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
13: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
21: I po reklamie.

0: Nie przypominam sobie, która u niego może być dzisiaj godzina, ale raczej tak bardziej po południu Eminema już. Without Me w Radiu SK i nie chodzi mi o to, że on mieszka w Stanach, tylko na 22 minuty do 11. Chodzi mi o to, że gdyby nasze życie przełożyć na 24 godziny, to każdy z nas miałby teraz inną godzinę. Damian napisał, że u niego byłaby 13.30, czyli, Damian, liczę, 30 byś miał o 12, godzina to jest 3 lata mniej więcej, czyli jakieś 34, no może w okolicach 35 roku życia jest Damian. Jak chcecie, to wciąż możecie liczyć. Nasze panie z matematyki byłyby dumne, że wszystkie umiejętności wyniesione z tych lekcji wykorzystujemy właśnie w tak ambitny i pożyteczny sposób, jak przeliczanie wieku na godziny.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
12: Forum Horyzonty. Stare przestrzenie, nowe horyzonty. Wyjątkowe miejsce nad Wisłą z widokiem na Wawel, muzyką na żywo, autorską kuchnią i klimatem, do którego chce się wracać. W menu znajdziecie autorskie burgery, pizzę, tapas i koktajle idealne na wieczór ze znajomymi. Leżaki, koncerty, imprezy i pozytywna atmosfera. Wszystko w samym sercu Krakowa. Więcej informacji na naszych profilach Facebook i Instagram Forum Horyzonty oraz stronie www.forumhoryzonty.pl.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
2: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o mnie nie.
3: Obiady u babci,
4: marzy nie.
3: Kolacje u babci,
4: dobra
3: ca. Babcia Malina
4: zaprasza.
1: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza.
0: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka and Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
5: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do Twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
6: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
7: Koncert?
6: Lepiej, festiwal.
7: A kto gra?
6: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
7: Okej, na taki festiwal to ja idę.
6: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Wiktoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kraków Solway Park, ulica Zakopiejska 105. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
11: Przed mikrofonem Krystian Lis. Przed nami kolejne utrudnienia na Zakopiance. Jutro o 9 rano zacznie się remont w Myślenicach i droga zostanie zwężona do jednego pasa na jezdni w stronę Krakowa. To dokładnie na odcinku od wiaduktu na Polankę do węzła przy Sobieskiego. Te roboty mają potrwać do piątku wieczorem włącznie. Na termometrach w Krakowie dziś w najcieplejszym momencie dnia 22 stopnie. Sporo słońca, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Ciśnienie sprzyja, biometr korzystny.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
12: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę. Jak informują ukraińskie koleje państwowe, lokomotywa nie była podłączona do składu, a jej załoga zdążyła się ewakuować. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, tłumaczy szef MON.
13: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
12: A cały czas trwa też badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku, niedaleko Jarosławca. Mecz, którego stawką będzie awans pierwszego miejsca w grupie. Polscy siatkarze zagrają dziś na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. Obie reprezentacje są niepokonane. Kibice Polaków o wynik są jednak spokojni.
14: Takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
12: Na początek meczu o 18, a w grupie Polakom pozostanie jeszcze mecz z Bułgarią.
1: SK Kraków. Na czasie.
11: Krystian Lis, niezwykłe zdjęcia z całego świata w samym sercu miasta. Od piątku w budynku Poczty Głównej przy Westerplatte rusza wystawa fotografii ulicznej. Zobaczymy tam kapitalne kadry z Europy, Azji czy obu Ameryk. A na otwarcie Marciu zagra krakowski zespół Meandry. Wstęp wolny. A w niedzielę na zielonych terenach przy Teunon Arenie wielka potańcówka pod gołym niebem. Niezależnie od tego, czy jesteście królami parkietu, czy po prostu chcecie złapać trochę słońca ze znajomymi i sąsiadami, warto będzie wpaść. Od 17 o energię zadba tam DJ Bert.
15: Minuta po godzinie 11. Nie wiem, co teraz robicie, ale czegokolwiek byście nie robili, to nie jest to rzecz, której nie można odłożyć na rzecz chwili przerwy. Damiano Dawid, The First Time, Alex Warren, to już teraz Westę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Sean Paul. Get Busy w Radiu SK, 18 minut po godzinie 11. 15 sekund może zmienić wasze życie, a właściwie wasz poranek. Podobno są tacy, którzy robią to codziennie. Nie testowałam, ale być może warto to sprawdzić. Chodzi o codzienne zanurzenie twarzy w lodowatej wodzie, nawet to może być woda dosłownie z kostkami lodu, dokładnie na 15 sekund. Co to daje? Podobno to bardzo szybko obniża stres, obniża ciśnienie, ale też zmniejsza opuchliznę i zdecydowanie nas rozbudza, dzięki czemu szybciej stajemy się gotowi do funkcjonowania. Nie wiem, czasami wydaje mi się, że zaspanie też na budzik, który zadzwonił i go wyłączyliście, jeszcze śpiąc, działa podobnie jak kubeł lodowatej wody na głowę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
2: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
1: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
2: Baw się na koncertach mega gwiazd
1: Justyny Steczkowskiej
2: i Afromental.
1: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
2: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
14: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
13: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
14: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
15: I po reklamie.

0: No, wam to trochę jesień? A, to Tame Impala i Loser w Radiu SK. Podobno lato jeszcze na chwilę wróci, ale tylko na chwilę. Chyba, że dokądś wyjedziecie, to może wtedy wróci na dłużej. Pytanie, czy stan konta na to pozwoli. I szef przede wszystkim, Enrique Iglesias. Duel El Corazon, takie lato mamy w domu wciąż jeszcze, powiedziałaby mama. Zagram za chwilę w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
4: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
5: Koncert?
4: Lepiej, festiwal.
5: A kto gra?
4: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
5: Okej, na taki festiwal to ja idę.
4: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków, Podgórze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing. Konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
13: I po reklamie.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Base Persuades, Miley Cyrus, jeżeli lubicie takie brzmienia, to lada moment. Ona wyda swoją nową płytę. 18 września pojawi się właśnie jej nowy krążek, więc lada moment. A lada moment Rafał Adamczak tutaj przejmuje stary i gra wam najlepsze hity w Radiu SK.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: www.tok.pl.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
5: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
6: Śniadanie u babci,
7: o nie, nie.
6: Obiady u babci,
7: marzy nie.
6: Kolacje u babci,
7: dobraca.
6: Gdy babcia Malina
7: zaprasza.
8: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
7: Babcia Malina zaprasza.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace. www.alematerace.pl.
15: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
16: Już druga połowa wtorku przed nami. Na termometrach spodziewamy się nawet 22 stopni w godzinach popołudniowych. Nie powinno padać, pojedyncze chmury na niebie, ale też chwile z pełnym słońcem. Wiatr powieje słabo, ciśnienie jest na całkiem przyzwoitym poziomie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
19: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejny atak przy polskiej granicy. Rosjanie uderzyli tym razem na Wołyniu na Ukrainie. Dron zaatakował lokomotywę spalinową. A o szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
20: Lokomotywa spalinowa nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w 3:30 nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
19: Nad ranem alertę RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. A w związku z wydarzeniami przy granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa.
21: Odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
19: Przypomnijmy, tej nocy myśliwce NATO zestrzeliły rosyjski dron nad terytorium Litwy, a wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Lotnisko w Katanii nadal zamknięte, to z powodu aktywności Etny. Przyloty i odloty są wstrzymane do 14:30, a to już drugi dzień paraliżu z powodu emisji pyłu wulkanicznego.
22: SK Kraków. Na czasie.
16: Krystian Lis, święto krakowskiej komunikacji to na pełnej petardzie. W niedzielę o 11:00 z zajezdni Podgórze wyruszy wielka parada tramwajów z okazji 125-lecia linii elektrycznych. Zabytkowe wagoniki z Krakowa, Warszawy, Poznania, a nawet z Wiednia przejeżdżają przejadą przez centrum miasta aż do Nowej Huty. A fani muzyki i Japonii niech rezerwują czas na 9 października. W centrum kongresowym ICE zabrzmi kultowe widowisko Anime Symphony. Będzie orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Tadeusza Wicherka, chór Pro Musica Mundi, soliści oraz wirtuozi instrumentów japońskich.
0: Prawie, nie, no dobra, nie prawie. Już dokładnie, 2:02. Wiadomo, że jak czekamy na koniec roboty, to każda minuta na wagę złota. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry. Mam przygotowane hity na czasie i wierzę w to, że one trochę odczarują, no jeżeli macie oczywiście wasze złe humory. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy, a później Anna na klapie, ale Farben i on tas.

Nasza wyobraźnia to dopiero potrafi co. Ja wiem, że jak gramy takie numery jak ten Fast Boy, Music Sands, to na pewno gdzieś tam oczyma wyobraźni. Już jesteście na dobrej imprezie na statku. Wiecie, wakacje, słońce, fajne towarzystwo i tam przy tych dźwiękach, ewentualnie w jakiejś innej fajnej wakacyjnej sytuacji. Tymczasem, drodzy Państwo, wrzesień brutalnie bierze nas za... No nie wiem za co, ale też skutecznie sprowadza na ziemię i mamy trochę inną rzeczywistość, a hity na czasie takie jak ten powodują, że w sercu jednak jest fajnie. No właśnie, ale wracając do września, no to jeszcze niedawno było tak, że chodziliśmy spać, o której chcieliśmy, o jutrze mówiliśmy, że jakoś to będzie, a tutaj nagle kalendarz, budzik, lista rzeczy do zrobienia, ktoś coś w kółko od nas chce. No i właśnie jest na to takie naukowe spojrzenie, żeby sobie z tym jakoś poradzić, właśnie sen. Podobno regularność snu, już nawet niedługo, ale regularność to jest sprawa zbawienna, więc nie miejcie tego, że jak idzie weekend, to wy nagle do 12 albo do 11. Nie, że podobno trzeba regularnie tyle samo i to jest dla organizmu dużo, dużo lepsze. A ja tak z drugiej strony też jestem ciekaw jednej rzeczy. Co jest dla was takim pierwszym sygnałem, że skończyły się już naprawdę wakacje? Robienie kanapek do szkoły dzieciakom, czy może, nie wiem, korki? Może dzieci, które mówią, gdzie jest mój plecak, albo mamo, na jutro trzeba te słynne liście? Czy tam kasztany? No kasztany to chyba jeszcze nie. Co jest dla was takim sygnałem? Pytam o to teraz, dlatego że mamy jeszcze cały czas fazę przejściową i wiem, że niektórzy odbierają zaległe urlopy właśnie we wrześniu. Czekam na głosówki na Messengerze, na SMS-kowym, ewentualnie SMS-y 664-402-302, a już za chwilę muzycznie

0: zostawić posiadło. Radio
1: SK. Reklama.
2: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
3: O, czego słuchasz?
4: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
3: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideas ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
4: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
5: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideas. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideas. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
7: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
8: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
7: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
16: I po reklamie.

0: od razu lepiej robota idzie, co? W takim tempie to Pitbull, Neo, Afrojack, Give Me Everything. Pitbull jeszcze nam pokoloruje jesień, na pewno w Polsce w tym roku, dlatego że 27 listopada pojawi się z koncertem w Łodzi, 3 grudnia, czyli niewiele później, zawita do Gdańska i może i wy zawitacie na jego koncerty, czyli będzie się działała, wiadomo, że Pitbull zaprasza nie tylko łysych, aczkolwiek z łysymi fanami rekordy bije. Słuchajcie, ja was zapytałem, kiedy wy macie już taki wiecie, taki dobitny dowód, że wakacje się skończyły, że to już jednak znowu się zaczęło na kolejnych 10 miesięcy i wpadła głosówka od Klaudii.
1: Wczorajsze rysowanie kropek na koszulce o 22, bo dzisiaj jest dzień kropki. Pozdrawiam.
0: A czyli to była rzecz, która pokazała Klaudii, że rzeczywiście wakacje się skończyły. No, ja w sumie rozumiem, ale słuchajcie, dzisiaj faktycznie tutaj Klaudia poruszyła ciekawą rzecz. Mamy dzień kropki. Wydawałoby się, że to jest takie po prostu wymyślone święto. A sprawa wzięła się stąd, że amerykański pisarz Peter Reynolds w 2003 wydał książeczkę pod tytułem The Dot. Bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce, no i wspaniałej nauczycielce plastyki, uwierzyła w swoje możliwości. Książka stała się absolutnym hitem. Przetłumaczona na ponad 20 języków. Wydana też alfabetem Braille'a. W ponad 100 krajach się ukazała, no i od tamtej pory, właściwie dokładnie od 2008 roku mamy dzisiaj dzień kropki. W domu też można świętować. Gorzej jak żona powie nie i kropka, albo inaczej, domyśl się, no i tu postawi 3 kropki.
2: Radio SK. Reklama.
3: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
7: Oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki

0: 30 lat.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
2: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków, Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
3: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 35.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
9: I po reklamie.

0: kuchni mam takie małe radejko i ona jak się zrobi tak bardzo głośno, to robi już tak nie ładnie, tylko tak no i dzisiaj właśnie tak było, kiedy ten numer rano usłyszałem. MJ Deli, Deli Supreme, to jest SK, to są hity na czasie, a to jest kawałek prosto z jedynki wczorajszego notowania Rap 20 Radia SK. Wy tę listę tworzycie, wy głosujecie, wy ją układacie na SK.pl, a kolejna Rap 20 i Mati Fuczyło czekają w kolejny poniedziałek o 23.
1: Reklama.
2: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: marzy nie.
3: Kolacje u babci,
4: dobra,
3: ta. Babcia Malina
4: zaprasza.
5: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.
11: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
11: 24, 35.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
15: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
16: Koncert?
15: Lepiej, festiwal.
16: A kto gra?
15: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
16: Okej, na taki festiwal to ja idę.
15: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
17: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
18: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
17: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
18: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
21: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble. Meblemagnat.pl.
22: Choć zbierało się od rana na deszcz, to już w pierwszych popołudniowych godzinach krakowskie niebo wygląda dużo bardziej optymistycznie. Dziś do 21 stopni, a im później, tym rozpogodzeń ma być więcej i wieczorem już niemal bezchmurnie w Krakowie. To zapowiedź pogody, która nadejdzie w środę, bo jutro słońca nie zabraknie i do 26 stopni maksymalnie. W czwartek za to tąpnięcie, 17 stopni i deszcz.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
0: 13, Agata Chruściak, zapraszam. Wstyd na cały świat, tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Te opisał dziś brytyjski dziennik Financial Times. Szwajcarska spółka Orlenu 3 lata temu miała kupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Zapłacono kryptowalutami, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1 600 000 000 złotych.
1: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
0: Komentuje premier Donald Tusk, a w tej konkretnej sprawie zarzuty usłyszeli byli menedżerowie Orlenu i szwajcarskiej spółki córki koncernu. Andrzej Poczobut bezpiecznie wrócił do Polski. Opozycjonista przez tydzień był na Białorusi. Działacz swój wyjazd zapowiadał już w kwietniu, chwilę po zwolnieniu go z białoruskiego więzienia. Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzeń sportu. Blisko 700 uczennic z Podkarpacia ćwiczy m.in. z Otylią Jędrzejczak.
2: To jest lekcja ogólnorozwojowa. Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym.
23: Co najbardziej liczycie? Powiedzcie.
24: Na wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać i uwielbiamy aktywność fizyczną.
0: A podczas zajęć pojawiły się również Joanna Jóźwik czy Natalia Czerwonka. Na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
25: SK Kraków. Na czasie.
26: Kasia Snakowska. Symulator tramwaju, wielka lekcja ekologii i bezpłatne kontrole rowerowe to czeka na uczestników Europejskiego Tygodnia Mobilności w Krakowie. W czwartek piknik edukacyjny.
27: Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w warsztatach, quizach. Będzie możliwość wygrania roślinki.
26: Mówi Klaudia Jakubek z krakowskiego magistratu. Na finał 22 września dzień bez samochodu i tego dnia krakowska komunikacja miejska będzie bezpłatna. Już 26 smoków jest na krakowskim Smoczym Szlaku. Lokalizację figurek znajdziecie w sieci. Na specjalnej mapie. Szczegóły na krakow.pl.
28: Młodzież się dzisiaj rusza, jak sami słyszeliście, między innymi w towarzystwie Otylii Jędrzejczak. Gdybyście wy chcieli też tanecznie, bardzo proszę, będę grał dobrze. Dua Lipa zaczyna. Ja wiem, że bywa różnie z kondycją, więc tak raczej szaleć nie będziemy. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Tak sobie pomyślałem i teraz moja wyobraźnia zadziałała, że gdyby wiatraki na tych farmach wiatrowych kręciły się w rytm tego numeru, ale byśmy mieli prądu! Excellent Bomb, Whatever Turns You On w Radiu SK, to są hity na czasie 19 po pierwszej. Słuchajcie, teraz dziwny temat mi przyszedł do głowy. W ogóle z tą moją wyobraźnią dzisiaj jest coś nie tak jest, ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego na przykład nowe buty, tak wiecie, przynosicie do domu albo kurier przynosi, otwieracie pudełeczko i dlaczego te nowe buty tak fajnie pachną?

0: piękną. To jest jedna z tych rzeczy, których pewnie nie wpisujecie do wyszukiwarki w internecie, no bo nawet trochę wstyd. Ale dlaczego właśnie? Skąd ten zapach? No wiadomo, że tak technicznie biorąc, to jest na pewno w dużej mierze mieszanka materiałów, klejów, może jakieś gumy, może innych substancji, czyli krótko mówiąc małe laboratorium chemiczne. Ale w ogóle to jest ciekawy temat, nie? Ciekaw jestem, czy wy macie rzeczy, które uwielbiacie kupować nowe tylko dla tego pierwszego momentu. Dla tego zapachu, na przykład nowy samochód, zapach nowego wnętrza na przykład, albo właśnie te nowe buty, albo zapach nowej książki, albo zapach nowego telefonu. Kiedyś to jeszcze był zapach gazet, prawda? Albo nowy zeszyt, albo w ogóle nowe ubrania. Macie takie swoje małe, no chyba fetysze nawet. A może właśnie dlatego robicie zakupy, które, nie wiem, potem w zaciszu w domu sami rozpakowujecie, robicie te unboxingi i takie... A może właśnie kawa? O, właśnie, otwarcie paczki kawy, to jest to, nie? No to ciekaw jestem, co was tak kręci zapachowo i jakie to są rzeczy. Dajcie znać. Głosówki na Messengerze oczywiście przyjmuję. Małe prezenty też mam. A za chwileczkę mam Eminema z numerem Houdini.
1: Reklama.
2: Na mieszkanie z widokiem na Wawel chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24, 35.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Oj, się przyjemnie, z reguły tak błogo, muzycznie, prawda? To jest Tecka, to są hity na czasie Coldplay z Beyoncé, Hello for the Weekend. Za nami 26 minut i będzie godzina 14. Zapytałem was, czy macie takie swoje ukochane zapachy różnych takich nowych rzeczy. I wpadła głosówka od Agaty.
1: Uwielbiam kupywać nowe zeszyty i kiedy czuję ich zapach, wiem, że niedługo też poczuję zapach świętego spokoju, bo moje dzieci pójdą do szkoły.
0: No właśnie, czyli taka trochę transakcja wiązana z tym zapachem nowych zeszytów, ale gdybyście wy chcieli o swoim takim małym zapachowym upodobaniu opowiedzieć, zapraszam z głosówkami na Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No jeżeli macie upodobanie w nowych hitach, to zapraszamy do nas. U nas oczywiście tych nie brakuje. Zagram wam numer, który zanim doczekał się swojej premiery, a ta była dokładnie 11 września, to przeszedł tak zwany najważniejszy test dobrej imprezy na Ibizie, bo tam został zaprezentowany po raz pierwszy. To jest kawałek, który nazywa się Gotta Be. Stoją za nim Cedric Gervais i Carla Monroe.

0: Nasza dobra znajoma Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK. To są hity na czasie 18 do 2. Okazuje się, że temat zapachów bardzo was zainteresował, bo każdy ma swoje, każdy ma inne, każdy ma ulubione. Grzechów głosów, co się odezwał?
1: Cześć SK, nie wiem czy to na temat, ale mnie jara zapach mokrych włosów. Świeżo mytych.
0: Dobrze, że Grzesiu doprecyzował, że chodzi o te świeżo myte. Teraz Dorota.
2: Jeśli mówimy o zapachach, to najlepszy zapach to jest dywanów albo u starego dobrego szewca tego kleju. Także no, może ktoś jeszcze tak ma. Miłego, pa!
0: Chodzicie jeszcze do szewca? Macie podobnie jak Dorota? No dobra, i jeszcze coś od Patrycji.
3: Ja codziennie lubię podjeżdżać na stację benzynową i tankować samochód, bo uwielbiam zapach paliwa.
0: O mamo, to teraz to jest akurat drogie upodobanie. Radio
4: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto.
10: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
10: 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
14: I po reklamie.

0: Robin Schulz i Watermat, Take It Slow Bullet w Radiu SK, to jest nowość, to są hity na czasie 5,5 minuty i będzie godzina 14. A podobno nawet niektóre marki, chociaż ich produkty oficjalnie z zapachem nie mają nic wspólnego, bo nie są to na przykład perfumy, ale niektóre marki zatrudniają całe sztaby naukowców tylko po to, żeby właśnie produkt wywierał świetne pierwsze wrażenie, świetnie pachniał również i specjalnie są to zapachy komponowane, dobierane. No dużo ludzi nad tym pracuje, jak się okazuje, więc to, co my postrzegamy jako, że niby to przypadek, to jest zaplanowane działanie i zaplanowany efekt, więc może tak ten temat zostawmy, ale gdybyście wy w ramach swojego pierwszego razu chcieli na przykład, no nie wiem, zwiedzić rozlewnie perfum, czy taką fabryczkę jakąś malutką, gdzie takie perfumy są wymyślane i produkowane, no to może być wasz pierwszy raz i w tym Sonita i Korościel bardzo chętnie pomogą w ramach SK po raz pierwszy. Mają kasę na taki wasz pierwszy raz, więc postarajcie się o to. To na pewno będzie sprzyjać temu, żebyście wy mogli swoje marzenie zrealizować. A zgłaszać się można i na sk.pl i w naszej SK-owej apce Sonita i Korościel u nas codziennie po 15, w piątki od 14. Dziś wyjątkowo jeszcze duet, który poznaliście wczoraj, czyli będzie Michał Korościel razem z Olą Kot. Takie rzeczy w Radiu SK.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
9: Śniadanie u babci,
10: a nie, nie.
9: Obiady u babci,
10: marzy nie.
9: Kolacje u babci,
10: dobra,
9: gdy babcia Malina
10: zaprasza.
11: Do Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
10: Babcia Malina zaprasza.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: 18:47:12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24:30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
22: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
23: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace. www.alematerace.pl.
1: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Prace drogowe przy ulicy Popiełuszki rozpoczęły się wczoraj. To wymiana nawierzchni na odcinku od ulicy Korepty do ulicy Lipowskiego. Kierowcy muszą się liczyć ze zwężeniami jezdni i utrudnieniami w ruchu. 21 stopni w Krakowie teraz, to dziś maksymalna temperatura bez opadów we wtorek.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. To ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem.
18: Kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej nr 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
13: Informuje Aneta Aguście z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. Jego stan jest ciężki. A przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, a 10 trafiło do szpitali. Grzegorz Braun kolejny raz bez immunitetu. Uchylił mu go Parlament Europejski. To za słowa o negowaniu komór gazowych w Auschwitz. To otwiera służbom drogę do prowadzenia dochodzenia albo do procesu sądowego. Bacowie i Juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. To był dobry sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
24: Był stary taki gości, co popić po 10 roku zjeżdżą do mnie. Pogra to dwa dobro.
26: Będzie to tradycyjny redek, przejście owiec z bacówki do domu bacy.
13: Dodaje Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymoszkowej redek organizuje 4 października.
27: SK Kraków. Na czasie.
2: Kasia Snakowska. Fluxus powraca w sobotę do Forum Horyzonty z kolejną nocą pełną groove'u, surowych i hipnotycznych brzmień. Gościem specjalnym będzie Ditek, twórca i dyrektor artystyczny festiwalu Up to Date, a line-up uzupełnią Eta Hox, Olivia i Marta Kulpa. Anime Symphony 9 października w Ice Kraków. To już trzecia edycja widowiska, które łączy muzykę symfoniczną z japońską popkulturą i nowoczesną oprawą sceniczną. Zagrają orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chór Pro Musica Mundi, soliści oraz instrumentaliści. Poprowadzi ich dyrygent Tadeusz Wicherek.
28: Jak sami słyszeliście, jesień na wyciągnięcie ręki, owce schodzą z gór, a mi się zachciało właśnie gofra z bitą śmietaną i truskawkami. Ciekaw jestem, na co wy macie ochotę. Jak na hity na czasie, to bardzo proszę, ode mnie będą. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: sezonie letnim, wakacyjnym byliście z nami z SK na wielu festiwalach. Pobywanie na takich imprezach to też kolekcjonowanie wspomnień na przyszłość, a na pewno dla wielu z was takim wspomnieniem jest koncert Nelly Furtado, który odbył się dokładnie 13 lat temu w 2013 roku w Szczecinie na Wałach Chrobrego i to był nasz eskowy koncert, nasze eskowe wydarzenie. Pamiętacie jak na SK Music Awards wtedy była z nami właśnie Nelly Furtado. Pamiętacie to? Pamiętacie? Pamiętacie piękną, złotą kreację tej artystki? No takie są wspomnienia, takie jest eskowe DNA i mam nadzieję, że to są dla was też bardzo dobre wspomnienia. Słuchajcie, teraz już 17 po drugiej, to jest taka pora, kiedy może się gdzieś tam w waszym otoczeniu pojawić niezręczne pytanie skierowane do was albo SMS-em, albo tak wprost. To może być na przykład albo zdanie twierdzące. Mam dla ciebie zadanie. Albo możesz podejść do mnie na chwilę? Albo musimy porozmawiać. I tu teraz wpadamy w panikę i mówimy, no dobra, mów. Nie, to nie na telefon. To już jest najgorsze, to już rzeczywiście. Słuchajcie, a jeszcze najgorzej, jak już sobie planujemy, co będziemy robić po robocie, a nagle na przykład dzwoni żona albo ktoś inny, z kim jesteśmy w bliskiej relacji i mówi, a pamiętasz, co miałeś zrobić? No i się zaczyna, nie? To ja wam życzę, żeby takich trudnych zdań, trudnych pytań jednak nie było i do tego fajrantu i potem pobytu w domu i odpoczynku zasłużonego to jednak wszyscy dotrwali z takim względnym, świętym spokojem. Zaraz tegoroczny hymn męskiego grania w Radiu SK, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, nareszcie będzie.
1: Reklama. Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Musimy porozmawiać.

0: dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
2: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes. Less stress.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
5: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
6: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
5: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroën We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
9: I po reklamie.

Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: tylko ty. To jest nowa Liwka. Numer nazywa się Poza Tobą Nic. 23 minuty będzie godzina 15 w Radiu SK. Hit na czasie. Kojarzycie takiego gościa jak Władimir Semiruni? No właśnie, tak, to jest nasz wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. I teraz, jak się okazuje, to, czego dokonał Władimir, to jest takie potwierdzenie, że na przykład my w życiu codziennym powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, czy to w życiu codziennym właśnie, czy może nawet w biznesie, że jednak warto może czasem, oczywiście nie we wszystkim, działać na dwa fronty. Ewentualnie mieć tak zwaną drugą nogę w biznesie, czyli nie zawężać się do czegoś wąskiego i jakiejś jednej konkretnej specjalizacji. No bo jak nam przestanie wychodzić, to co, prawda? Dobrze mieć też coś innego, jakąś inną specjalność, że jak nam się w jednym nie uda, to pójdziemy w drugie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten gość, który został wicemistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim, został teraz mistrzem Polski w kolarstwie. Jak się okazuje, można? Można. To zaraz pokombinujcie, co wy tam byście mogli w życiu robić innego niż to na przykład, co robicie na co dzień. I może warto jednak tak zupełnie na poważnie się nad tym pochylić. A już Maneskin i Tom Morello czekają z numerem Gossip i za chwilę pojawią się w Radiu SK, bo u nas hit na czasie i 15 za 22 minuty. Radio
1: SK. Reklama.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
6: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
8: Wygraj super nagrodę w konkursie Mystery Box na Instagramie.
7: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
8: Baw się na koncertach mega gwiazd
7: Justyny Steczkowskiej
8: i Afromental.
7: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
12: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
12: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
13: Okej, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
14: Naładuj akumulatory Jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wrześniowy off w salonie Hof.
15: Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
16: I po reklamie.

0: właśnie dzięki takim hitom na czasie jesteście wprowadzani zawsze w dobry nastrój. To Riviera i She Doesn't Mind już za nami w Radiu SK. 5,5 minuty będzie godzina 15 i gwarantuję, że ten dobry nastrój będzie dalej, bo po godzinie 15 korościel, ale nie sam, bo z Olą Kot, czyli duet, którego mogliście spróbować i posmakować wczoraj, dzisiaj też z wami będzie i to już po godzinie 15.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideas.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
15: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
16: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, meblemagnat.pl.
24: Jeszcze dość spokojnie na krakowskich ulicach. Tuż przed 15 większy ruch na Dietla między Wisłą a Stradomiem. 29 do Opolskiej jedzie płynnie. Trochę gorzej na ulicy Skotnickiej w kierunku Skawiny i na Okulickiego w Nowej Hucie. Tam trzeba już chwilę postać. Im później, tym niebo mocniej rozpogadza się w ten wtorek w Krakowie. Dziś do 21 stopni, w nocy tylko 8, jutro sporo słońca i do 26 stopni Celsjusza.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. Meblemagnat.pl.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych.
1: Gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast o tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN.
0: Mówi Donald Tusk, Sejm zajmie się projektem jutro, a głosowanie w piątek. Śmiertelny wypadek w Tatrach. 19-latek spadł w rejonie Zawratowej Turni. Ratownicy zgłoszenie dostali od innego turysty.
2: Że człowiek spadł z dużej wysokości, leży na piargach pod ścianą. Nasi ratownicy stwierdzili zgon.
0: Mówi Mieczysław Ziach, ratownik TOPR. Wiadomo, że mężczyzna wędrował po górach samotnie. Polska kontra Ukraina. Dziś kolejny mecz naszych siatkarzy w ramach Mistrzostw Europy. Stawką awans z pierwszego miejsca w grupie. Obie reprezentacje są niepokonane. Początek meczu o 18, a w grupie Polakom pozostanie jeszcze mecz z Bułgarią.
3: SK Kraków News.
4: Kasia Snakowska. Do wyborów mniej niż 2 tygodnie. Kandydaci na prezydenta Krakowa zasypują mieszkańców obietnicami, o których już teraz Kuba Solarz.
5: Monika Piątkowska chce stworzyć miejskie warzywomaty. Ma to ułatwić zakup świeżej żywności od rolników. Sławomir Pietrzyk stawia na darmową komunikację miejską. W ten sposób chce ograniczyć korki i smog. Natomiast Jan Hoffman przekonuje, że fabryka dronów będzie nowym symbolem Krakowa.
4: Jutro spotkanie dla potencjalnych dzierżawców Jordanówki. Obiekt szuka operatora. Chętni mogą przyjść do siedziby ZZM przy Rejmonta na godzinę 11.
21: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
27: No właśnie, znowu nie. Sońta cały czas nie wrócił z szeregu operacji plastycznych i znowu jest tutaj Ola Kot. Witam cię, Olu.
28: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja liczę na to, że rzeczywiście jak Sońta jutro powróci, bo on już jutro powróci, to zaskoczy nas po tej wizycie u tego trychologa.
27: A właśnie, ale ja mam wrażenie, że ty się tu coraz lepiej czujesz i niekoniecznie byś chciała, żeby on wrócił.
28: Ale mi się wydaje, że jednak ty w głębi serca, no to jest twój przyjaciel od lat. No gdzie to tak bez Sońty, Korościel bez Sońty.
27: No zobaczymy. No jeszcze, czas pokaże, jak
28: mamy
27: to
28: trzy godziny.
27: Czas pokaże.

0: Oskar Cyms bez końca w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel. Bardzo nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Czy wiesz, że do końca lata został tydzień?
1: Niestety wiem i uważam, że ten ostatni tydzień powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Jakie ty masz plany na wykorzystanie?
0: Coś szalonego miałbym zrobić?
1: Tak.
0: To myślę, że na bilecie 20-minutowym pojadę z pół godziny.
1: Wow.
0: Czy to jest wystarczająco szalone?
1: Grubo grasz. Nie spodziewałam się takiej odpowiedzi.
0: A ja jestem mężczyzną jadącym bez trzymanki, tak powiem zupełnie szczerze.
1: Dobrze, to jest szalone, to życzę ci, żeby cię żaden kanar nie dopadł.
0: A ty coś szalonego zrobisz?
1: Ja na przykład idę w sobotę na wesele. I wydaje mi się, że to jest szalone.
0: Ale to jest twoje wesele?
1: Nie, to nie moje, ale mogę na przykład złapać welon podczas tego wesela.
0: Nie będzie wyjścia.
1: I wtedy się spotkamy na wielkim eskowym weselu.
0: A czy ty chcesz złapać ten welon? Bo to jest kluczowe, bo mi się wydaje, że łapią te dziewczyny, które chcą i one robią to celowo.
1: Właśnie ja nie chcę.
0: Aha, nie chcesz.
1: Więc on może polecieć w moim kierunku. No i nie wiem, co zrobi Brzozowski wtedy.
0: No tak, mam nadzieję, że zrobi to, co każdy mężczyzna powinien zrobić. Wymyśli jakąś wymówkę. Co szalonego zrobicie w ostatni tydzień lata, kochani? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Może nawet jakieś nagrody będą dla najbardziej kreatywnych, prawda?
1: Ja tu wyszperałam coś.
0: All right.

0: City w Radio SK. 15 minut po godzinie 15. Można powoli wychodzić z roboty, no chyba, że pracujecie do 17, to wtedy lepiej się wstrzymać, nie?
1: Ale to wtedy my będziemy towarzyszyć, będzie zabawnie, jakoś szybciej zleci.
0: Zdarza ci się wyjść szybciej z roboty? Na przykład dzisiaj masz do 18, dzisiaj cię przypilnuję, to dzisiaj nie wyjdziesz szybciej, ale zdarza ci się, masz takie ciągotki?
1: Nie mam, bo zazwyczaj robimy rzeczy, które się dzieją na żywo, więc nie możemy wyjść wcześniej.
0: Właśnie, ostatni tydzień lata, kochani, co szalonego zrobicie? W ostatni tydzień lata słuchaczka Żaneta tutaj nagrała swoją głosówkę na eskowym Messengerze.
2: No hej, Eska, ja kochani idę na 18 do mojej chrześnicy Oliwii, którą pozdrawiam i myślę, że to będzie też szalone potańczyć po 40. Fajna sprawa, buziaczki.
0: Ciotka po 40, a oni wszyscy po 18 lat. Ola, poszłabyś na 18 teraz?
1: Poszłabym.
0: Ale nie masz jeszcze 40.
1: No nie, nie,
0: chociaż
1: nie.
0: Chociaż niewiele brakuje, powiedzmy sobie szczerze. Już,
1: ale byłam jakiś
0: już
1: czas
0: bliżej
1: temu
0: jak dalej.
1: I no. Byłam przy tym stole już dla starszyzny.
0: Aha.
1: Bo były dwa stoły. Jeden dla młodych, jeden starych i ciocia Ola była już przy stole dla
0: podawali
1: starych.
0: Podawali tam takie miękkie ciastka, żeby nie trzeba było gryźć, tak?
1: Tak. Dla nas były takie właśnie, żeby się nie zmęczyć, no ale wiadomo, najważniejsze były koperty.
0: A jak? Żanecie wysyłamy. Co jej wysyłamy? Co wysyłamy?
1: No myślę, Żanecie, że skiety na pewno, bo mamy fantastyczne skarpetki.
0: Ale tylko pod warunkiem, że wystąpi na 18 w tych skarpetkach i przyśle nam zdjęcie.
1: Dobra, to wtedy dołożymy klapki. Jeżeli klapki i skarpetki, to wysyłamy, tylko zdjęcie z 18 musi być.
0: Czekamy na wasze plany na ostatni tydzień lata eskowy Messenger, tam nagrywacie głosówki.
3: Reklama. Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i czterech konkurencyjnych serwisów.

0: To podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
4: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
3: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
4: Baw się na koncertach mega gwiazd
3: Justyny Steczkowskiej
4: i Afromental.
3: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
7: Śniadanie u babci,
8: o, nie.
7: Obiady u babci,
8: marzy nie.
7: Kolację u babci,
8: dobraca.
7: Gdy babcia Malina
8: zaprasza.
9: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
8: Babcia Malina zaprasza!
10: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka and Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj do wolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w

0: Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: Glass Animals i Heat Waves w SC. Uwaga, uwaga!
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: O właśnie, wiesz co było dla mnie największym zaskoczeniem, jak wszedłem do Radia SK, bo ja znałem ten jingle, wszystkie hity zaczynają się w SC, ale myślałem, że to jest wyłącznie chwyt marketingowy, a później się okazało, że rzeczywiście nie. Po tym jinglu leci piosenka, której ja wcześniej nie słyszałem i teraz też tak będzie.
2: Czyli nie skumałeś tego, jak słuchałeś Eski i to był hit, który jest pierwszy raz.
0: To nie jest jedyna rzecz, której ja nie skumałem, ja w ogóle tak średnio kumam, ale
2: jesteś
0: się
2: dobry z matmy.
0: Z matmy jestem bardzo dobry. Słuchaj, teraz będzie hit w wykonaniu H'a i Maty i wiem dobrze, że ty znasz Matę i chciałbym poznać jakąś pikantną historię związaną z tobą i z Matą.
2: No nie, no właśnie nie mam takiej, ale zawsze i wszędzie będę Matę bronić, że to jest bardzo spoko ziomek. Mam taką historię mojego kolegi, który po prostu do niego napisał na Instagramie i poprosił o życzenia dla swojej córki. Aha. I serio w ciągu kilku minut Mata nagrał i powiedział tą imię tej córki, więc ja uważam, że tutaj duży props, bo nie każdemu by się chciało.
0: Więc gdybym ja miał urodziny i chciał życzenia od Maty, to mogę tam spróbować.
2: No to spróbujemy, ale pewnie napiszemy z Instagrama Radia SK, będzie łatwiej.
0: Będzie łatwiej, oczywiście. Wykorzystywanie pracodawcy do prywatnych celów to jest moja specjalność.
2: Dobrze, czyli chcesz życzenia od Maty? Musimy to ustalić tu i teraz, chyba że chcesz kogoś innego.
0: Nie, jeszcze się wstrzymam, jeszcze się zastanowię, bo też jestem trochę wstydliwy. Dobra, gramy.

0: Pinky Sober w Radio SK. Wczoraj byłoby mi głupio, bo pierwszy raz miałem program z Olą Kot i ona przyniosła mi prezent, a ja jej nie przyniosłem, no ale szybko się zreflektowałem i mam dla ciebie prezent. Cieszę się?
1: Tak, proszę, podejrzana bardzo. Sprawa, bo tak? Jest to prezent w tym samym pudełku.
0: Nie w tym samym, tylko w takim samym. To jest różnica. Mi się też po prostu to podobało i uznałem, że też takie kupię.
1: Okej, rozumiem, dobrze, bo tutaj teraz patrzę, że w środku są dokładnie te same rzeczy, które
0: nie
1: ja
0: te same, tylko takie same.
1: Aha, kupiłeś dokładnie takie same rzeczy.
0: Tak.
1: A te żelki Radia SK też kupiłeś dzisiaj, tak?
0: Tak, w dziale promocji sprzedaję.
1: Nawet nie wiesz, gdzie je trzymamy.
0: Wiem,
1: wiesz,
0: już teraz
1: w której szafce?
0: Wiem.
1: Dobra. Ale nie ma tutaj zdjęcia Sońcy.
0: Ale patrz, jakie jest zdjęcie. To jest drugi prezent.
1: Drugi jeszcze?
0: I co?
1: Okej, dobra. No ten jest inny, jest jakieś zdjęcie. O!
0: Ładne, nie?
1: Ładne. Chyba Wiktor Brzozowski będzie zazdrosny.
0: No i dobrze, niech będzie.
1: Na to twoja żona.
0: Moja żona?
1: No.
0: Musimy już kończyć. No nic, za chwilę Rudimental w Radiu SK.
1: No trzeba grać.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing. Konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
15: I po reklamie.

0: Prima Ballerina przetańczyła całą noc w Radiu SK. Oli Kot na pewno zdarzyło się przetańczyć całą noc. Nawet nie muszę cię o to pytać, to da się wyczytać.
1: To bardzo ciekawe, że wyczytałeś to z mojego wzroku.
0: Oraz mamy wspólnych znajomych.
1: A, oni ci przekazali. Dobra, to sprawdzone info.
0: Słuchaj, pierwszy raz z Eską. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
1: Co bym chciała zrobić pierwszy raz? No chciałabym, wracając do tego, co się działo wczoraj, o czym rozmawialiśmy, skoro Śnieżkę już zdobyłam, to teraz chciałabym zdobyć Rysę.
0: Okej, my możemy spełniać wasze marzenia. Piszcie na sk.pl, co chcecie zrobić z nami po raz pierwszy. My to może nawet sfinansujemy. Zapraszamy sk.pl.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: o nie, nie.
4: Obiady u babci,
5: może nie.
4: Kolacje u babci,
5: dobra,
4: ta. Babcia Malina
5: zaprasza.
6: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
5: Babcia Malina zaprasza.
7: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.

0: www.truecrime.pl.
1: O, czego słuchasz?
2: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
1: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW IDEIS ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
2: Serio? Już patrzę. Wow. Uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
3: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet DSW IDEIS. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454 www.drewnopartner.pl.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, www.alematerace.pl.
12: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: Ulica Witestwosza korkuje się w kierunku 29. Stoimy na wiadukcie i dalej wzdłuż cmentarza Rakowickiego, również gęsto. Ulica Kamieńskiego i ulica Bielicka do zbiegu z Nowosądecką też sznur aut z obydwu kierunków. A na termometrach teraz 21 stopni w Krakowie, w nocy tylko 8 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 16. Agata Chruściek, zapraszam. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu podwyższył wyrok i prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Duży wpływ miały na to opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
18: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
17: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreśla satysfakcję z wyroku.
19: Ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
17: A mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Ukraiński prokurator generalny odwołany, a w tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie do parlamentarzystów apelował m.in. prezydent Wołodymyr Zełański. A wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów. Lotnisko w Katanii zamknięte do 22:00, to już drugi dzień aktywności wulkanu Etna. Dyrekcja portu apeluje, by podróżni sprawdzali na bieżąco status swojego lotu.
20: SK Kraków. Sport.
21: Kasia Snakowska. Z Orlika prosto na stadion ruszyła trzecia edycja ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne zmagania cieszą się rekordowym zainteresowaniem.
22: Na początku są etapy gminno-powiatowe. Praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatów.
21: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. W Krakowie turnieje w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Do piątkowych zmagań w tym tygodniu wciąż mogą zapisać się drużyny z podstawówek, akademii i szkółek piłkarskich. Szczegóły na Orlika na stadion.pl. SK patronuje.
23: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
24: No wiesz co, już chyba nie zmienimy tego dżingla. Już Sońta jutro wróci. Ja myślałem o tym, żeby zmienić na Kot i Korościel, ale chyba już niech on się wygada i już jutro to będzie ten.
25: A poza tym wiesz, te nowe dżingle to pieniądze kosztuje.
24: Naprawdę?
25: Na co to komu, nie?
24: No tak, tak.
25: Skoro
24: tak.
25: On już jutro wraca.
24: Mamy swoje wydatki. Mamy wydatki na przykład na pierwsze razy naszych słuchaczy. Na SK.pl oni zgłaszają swoje kandydatury i my wybieramy i komuś tam przekazujemy pieniądze na ich pierwszy raz.
25: Pierwszy raz jest fajny, także
24: myślę,
25: znać.
24: Że tak. Myślę, że fajniej słuchaczowi zrobić pierwszy raz niż wymieniać dżingle, nie?
25: To dokładnie tak. Na to lepiej wydać hajs.
24: Dokładnie.

0: Ech, Britney, gdybym ja był trochę młodszy. Britney Spears, I did it again w Radiu SK. Co wy zrobicie again albo po raz pierwszy? Ostatni tydzień lata, Olu.
1: Trzeba zaszaleć.
0: Koniecznie. Koniecznie. Nie ma wyjścia. Jak zaszalejecie, kochani, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze?
2: Dobra, to ja zaszaleję i w ten ostatni tydzień lata nie założę skarpetek do Adidasów. Co więcej, nie założę podkoszulka pod bluzę. Pozdrawiam wszystkich milenialsów, którzy nadal noszą podkoszulek pod bluzę.
0: O, co ty na to, Olu?
1: No to myślę, że to są pozdrowienia do mnie.
0: Pozdrowienia do więzienia.
1: Aż mi zabrakło tutaj tchu w gardle.
0: A jesteś milenialsem, zdaje się. Ja też jestem milenialsem, ale ja noszę skarpetki do Adidasów i nie wyobrażam sobie nie.
1: No właśnie, wsadziłeś tam kiedyś gołą stopę?
0: Pewnie kiedyś tak, bo w różnym stanie człowiek bywał, ale jeżeli mam nad tym kontrolę, to staram się mieć skarpetę.
1: Nie, no to jest obowiązkowe. Ja bym nawet potrafiła założyć skarpety z wczoraj, ale żeby założyć te skarpety, tak, a nie żeby wsadzać tam gołą stopę. No to jest takie szalone trochę.
0: Być może jest szalone, a być może pani ma deficyt skarpet i być może powinniśmy coś z tym zrobić.
1: Więc my po prostu wyślemy nasze eskowe skarpetki, ale wtedy już po prostu no nie można robić takich rzeczy, że bez skarpetki nogę w Adidasa.
0: Także gratulujemy pani, udało się panią nas nabrać, wysyłamy skarpetki.

0: Tame Impala w Radiu SK. Czy to jest program sentymentalny, Olu, kochana? Ponieważ mówimy o tym, że jest ostatni tydzień lata, no siłą rzeczy łezka do oka się ciśnie. Czy tobie również, czy tylko ja jestem takim romantycznym mężczyzną?
1: Nie, nie jesteś w tym sam, ponieważ wydaje mi się, że lato to jest taki czas, że wszyscy są tacy szczęśliwi, uśmiechnięci, zadowoleni. Jak to lato się kończy, to taka nostalgia, taki smutek.
0: I chyba to się udziela również naszym słuchaczom.
2: A z okazji tego kończącego się lata, ostatniego tygodnia, postanowiłam dzisiaj schować w końcu ten basen. W sobotę już go porządnie umyłam, teraz przyszła jego pora, by skończyć na strychu.
0: No i co ty na to? Jak chcesz pocieszyć naszą słuchaczkę?
1: To jest
0: słuchaczkę?
1: Takie, że ja mówię Ja mam tylko nadzieję, że nasza słuchaczka porządnie ten basen w sezonie letnim wykorzystała i moczyła tam swoje 4 litery. Co najmniej 3 razy w tygodniu.
0: Rękę.
1: I rękę też.
0: Nogę.
1: Też.
0: Też są 4 litery.
1: Czasami głowę.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
6: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
5: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 000 zł netto. To co, przekonałem cię?

0: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
2: pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia. Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
8: Koncert?
7: Lepiej, festiwal.
8: A kto gra?
7: Dwa lub trzy pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
8: Okej, na taki festiwal to ja idę.
7: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
9: I po reklamie.

0: Dua Lipa, Levitating w Radiu SK. W Radiu SK robimy coś po raz pierwszy. Ja na przykład w tym miesiącu po raz pierwszy w Radiu SK poprowadziłem program z Sońtą, ale było mi mało, to po raz pierwszy z Olą Kot poprowadziłem. Rozpędzony jestem strasznie, ale nie jestem sam. Jest słuchaczka Justyna. Cześć Justyna.
1: No witam was, cześć.
0: Słuchaj, Ola chce się rozliczyć z pewnego niezręcznego momentu, do którego wczoraj nas doprowadziłaś. Olu, słuchaj.
2: Justynko, no bo my chcieliśmy docenić tutaj twoje zgłoszenie. No i wczoraj dzwonimy, a tam odbiera kobieta. I ta kobieta mówi, że to jest jakaś pomyłka i co ja tam jej opowiadam za głupoty.
0: Żebyśmy
2: i ona
0: dali
2: się
0: jej
2: nie zgłaszała.
0: Spokój, tak.
2: O co chodzi? Proszę wytłumaczyć.
1: Słuchajcie, no zgłosiłam się do konkursu jakiś czas temu, po prostu zmieniłam numer telefonu. No i że tak powiem, zgłaszając się do konkursu, podałam swój stary numer telefonu, który aktualnie teraz używa moja mama.
0: Wiesz co, a ta sytuacja jest o tyle ciekawsza.
1: Mama, no, wtopa była totalna, przyznaję.
0: Troszkę tak, a sytuacja o tyle ciekawsza, że ty napisałaś, że chciałabyś zacząć pole dance. I dobrze, że twojej mamie nie powiedzieliśmy już, że proponujemy jej pole dance, bo byłoby już całkiem niezręcznie, nie?
1: No myślę, że byłoby bardzo niezręcznie.
2: Dzień dobry, my dzwonimy w sprawie rury.
1: Dokładnie, tylko nie wiadomo jeszcze jakiej rury.
0: No właśnie, to ty nam powiedz, bo ty chcesz coś z nami zrobić pierwszy raz, potrzebujesz jakichś pieniędzy, konkrety poprosimy.
1: No wiecie co, no z racji mojej pracy, a pracuję w przedszkolu, od jakiegoś czasu chodzę, no ciągle w t-shircie, w jeansach, no i brakuje takiego, wiecie, tego takiego kobiecego pierwiastka. No i pomyślałam sobie, że taki kurs, taki intensywny kurs na instruktora pole dance byłby dla mnie takim, wiecie, no taką wisienką. No i, no i pomyślałam sobie, że po prostu no, że napiszę do was, a wy się tak ukłonicie w tą moją stronę. No i chyba się udało.
0: My się już kłaniamy, ale jeszcze wytłumacz takim prostym ludziom jak ja, czym się różni, jeżeli się różni pole dance od po prostu tańca na rurze? Czymś to się różni, czy po prostu się ładniej nazywa?
1: Znaczy się, wydaje mi się, że no tak taka profesjonalna nazwa, w ten sposób. No ale no taniec na róże, no to taniec na róże. No
0: oczywiście.
2: To taniec na róże, no to też na pewno Korościel nieraz tańczył na róże.
0: Ja z rury zszedłem z 5 minut temu, co prawda to było rusztowanie, ale cały czas rura.
2: Jest tutaj z tą rurą. Dobrze, no to my chyba sypniemy tym hajsem. Chociaż ja bym chciała taki warunek postawić na sam koniec.
1: Dobrze,
2: żebyś, Justynko, moja droga, nam jeszcze potem podesłała filmik po ukończeniu tego intensywnego kursu.
1: To ja może w trakcie prześlę, jak będę miała te siniaki na tych udach.
2: Dobra, żeby potem był progres i żebyśmy na końcu mogli powiedzieć, że wow, ale jest efekt.
0: Ile potrzeba?
1: No 2000 byłoby fajnie.
0: Załatwione.
1: Dziękuję wam bardzo.
0: Gratulujemy, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy, trzymaj
1: się. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo, dziękuję.

0: Alors danse w Radiu SK. Ty wiesz, po jakiemu to jest, Ola?
1: Alors po francusku.
0: Po francusku to jest? Znasz francuski?
1: Się wydaje.
0: Znasz francuski, czy tylko znasz alors danse?
1: Nie, nie znam kompletnie
0: jeszcze,
1: francuskiego.
0: Jeszcze znasz dernier danse, nie? Z dąsów jesteś dobry.
1: A to od razu zakładasz, jak jestem kobietą, to dąsy.
0: Absolutnie
1: dąsy.
0: Nie, to znaczy nie taniec. To
1: za
0: znaczy taniec.
1: Znasz.
0: To taniec znaczy.
1: Dąsy.
0: Sombr za chwilę w Radiu SK.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledowka.pl.
8: O, czego słuchasz?
9: Podcastu True Crimes. Nie mogę się oderwać.
8: Znowu? Nie chciałabyś zająć się tym na poważnie? Uniwersytet DSW Ideis ma takie studia w Krakowie. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka.
9: Serio? Już patrzę. Wow, uczą zbierać ślady. Jest teoria przestępczości. O, i są nawet podstawy negocjacji.
10: Studiuj kryminologię z kryminalistyką w Krakowie na Uniwersytecie DSW Ideis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj. Korzystaj z promocji. Uniwersytet DSW Ideis. Wcześniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
13: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
12: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
13: Baw się na koncertach mega gwiazd
12: Justyny Steczkowskiej
13: i Afromental.
12: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
13: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą Ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację Twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing, konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
19: I po reklamie.

0: To jest bardzo dobre zdanie. Przedłużyć lato jeden dzień, bo my z Olą tu dzisiaj celebrujemy ostatni tydzień lata. Ale czy my próbujemy przedłużyć? Trochę chyba mentalnie tak, co?
1: Tak, ale pogodowo. Z pogodą jest problem. Na przykład gdybyśmy dzisiaj tutaj siedzieli i wiedzieli, że za oknem panuje temperatura jakieś 25, 26, 27, to ja bym chciała przedłużyć o jeden dzień.
0: I jeżeli macie jakieś plany, co szalonego zrobicie w ostatnim tygodniu lata, koniecznie nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Czekamy.
0: Zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
8: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
7: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
8: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes. Less stress.
12: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Promoto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Krakowie.
13: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
18: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
19: To będzie ostatnia reklama.
18: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
13: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, meblemagnat.pl.
10: Od jutra nowe utrudnienia na Zakopiance, bo zacznie się remont siódemki w Myślenicach. Droga zostanie zwężona do jednego pasa na jezdni w stronę Krakowa na odcinku od wiaduktu na Polankę do węzła przy ulicy Sobieskiego. Roboty mają potrwać do piątku łącznie. Chłodna noc przed nami, bo temperatura spadnie nawet do 8 stopni. Jutro w Krakowie ciepło i słonecznie, bo maksymalnie nawet do 26 stopni Celsjusza. Zostańcie z nami, bo newsy wesce już za moment.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Magnat Meble, oferujący meble z drewna oraz materace. meblemagnat.pl
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo wokoło Jarosławca. Bezzałogowiec to najpewniej nowy dron typu Gerbera.
22: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego.
21: A dzisiaj nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Tym razem został zestrzelony przez myśliwce NATO. Kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, między innymi za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać co najmniej 3 lata.
23: To wszystko zależy od tego, jak one szybko zostaną przeprowadzone przez parlament. Zakładam, że szybko i podpisane przez prezydenta.
21: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś udało się przesłuchać maszynistę pociągu. Ten zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Więcej patroli w lasach ruszyła akcja Jesień 26, a prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą też reagować na kradzieże drewna, ale też niszczenie leśnej infrastruktury.
2: SK Kraków News.
10: Kasia Snakowska. Po nocnym wypadku na Zakopiance zmarł 22-letni kierowca. Mężczyzna jechał krajową 7. W miejscowości Skawa uderzył w bariery energochłonne. Więcej na krakow.sk.pl. Wraca obywatelska kontrola wyborów. Organizuje ją Komitet Obrony Demokracji. Obserwatorzy społeczni będą dyżurować w komisjach wyborczych w czasie wyborów prezydenckich. Od momentu otwarcia lokali aż po nocne liczenie kart.
24: Chcielibyśmy mieć obserwatora w każdej komisji. To jest bardzo trudna już ilość do osiągnięcia.
10: Mówi Grzegorz Górski, koordynator wojewódzkiej obywatelskiej kontroli wyborów.
2: Santa i Korościel,
25: czyli SK w Radiu SK.
0: Ola, Kot i Korościel, to się zgadza. Czyli
1: to się wszystko...
0: KK w Radiu SK.
1: Ale jutro już powróci twój ukochany Sońta. Ale...
0: Nie wiem, czy to nie jest nadużycie, używanie słowa ukochany, ale...
1: Wydaje mi się, że wiesz, ty jesteś takim mężczyzną, że boisz się tego przyznać,
0: chyba
1: że to jest
0: tak,
1: po prostu taki twój prawdziwy przyjaciel.
0: Ja jestem trochę samcem alfa, nie?
1: Tak. Ale trzeba tutaj postawić się na szczerość, także my czekamy też na info od was, jak wy chcecie wykorzystać ten ostatni tydzień lata. A ty jesteś jesieniarą?
0: Ja jestem jesieniarą, tak. Aha. Czekam na 1 października, położę się w liściach, będę machał rękami, obsmaruję się dynią, grzybami. No zobaczycie to na socialach.
1: I ludziki z kasztanów.
0: A jak?

0: Kuban i Zalia, Kyoto w Radiu SK. Mamy gościa. Olu, mamy gościa. Czy chcesz gościa przedstawić?
1: Jest z nami nasza wspaniała Jadzia.
2: Cześć, Olunia.
0: A mnie już nie przywitasz, Jadzia.
2: Cześć.
0: Jadziu, słuchaj, ja od 2 dni prowadzę program z Olą. Ty na pewno słuchasz, bo jesteś najwierniejszą słuchaczką Radia SK. Czy ten program rokuje, czy ty byś nas zwolniła natychmiastowo?
2: No wiesz, ja bym was nie zwolniła, ale nie wiem, co na to Wiktor powie.
0: No właśnie. Wiktor rzeczywiście jest tutaj zagadnieniem, które musimy jeszcze przedyskutować.
1: Ale chciałabym powiedzieć, że Wiktor jest zazdrosny, tylko tu was zaskoczę. On nie jest zazdrosny o to, że ja prowadzę z Korościelem.
2: Tylko, że on nie prowadzi.
1: Bo on by chciał z Korościelem.
0: Ja jestem otwarty na wszystko. Tak czy inaczej, jutro ma wracać Sąciak, ale czy wróci?
2: Tak.
0: Proszę włączyć obok nas.
1: Może Wiktor,
0: może tylko Jadzia, może tylko Ola. Proszę słuchać od 15.

0: Katy Perry, Firework w Radiu SK. Proszę Państwa, tu Ola Kot i Michał Korościel, ale Ola, głupio to zabrzmi, ja wiem, niezręcznie, wlazła pod stół i nie wiem właściwie co robić. Ona mówi, sam se ten program prowadź. I
1: bo ja chciałam po prostu spełnić marzenie mojego serdecznego chłopaka.
0: No i jakie to...
1: I w tej chwili doszło do małej zmiany. To nie jest już Kot i Korościel, tylko Brzozowski i
0: Wiktor Korościel. Brzozowski i Korościel. Wiesz co, nas łączy miłość do żużla oraz pochodzenie... Nie mogę patrzeć.
1: Prawda, że ta maska jest realistyczna?
0: Jest bardzo realistyczna. Tak. Jest, wiesz co, jest mega realistyczna. Ja powiem słuchaczom, że Ola teraz ma maskę swojego chłopaka na twarzy, którego to chłopaka... Ja znam...
1: Co, czujesz się, jakby Wiktor tu był naprawdę...
0: Chyba tak, a spróbuj powiedzieć coś głosem Wiktora.
1: O nie, nie umiem tak po lektorsku.
0: Nie umiesz tak nisko? Nie, on ma super głos, także ciężko to naśladować, nie?
1: Nie, ciężko, nie, aha, tak ma taki aha, nie do podrobienia. Aha. Ale musiałabym coś o żużlu gadać. No, aha. Patryk Dudek, tam Zmarzlik, Bradley Kerbs i tak dalej, to jest Wiktor Brzozowski.
0: Rety, ile ja mam tu pierwszych razów? Sońta w minionym tygodniu, Kot dzisiaj, Brzozowski teraz.
1: Ale przyznaj, że Sońta nie robi ci tyle niespodzianek, co
0: nie,
1: ja.
0: W ogóle mi nie robi. Ja jestem cały czas zaskoczony, aż troszkę nawet onieśmielony. Bardzo fajnie, bardzo
1: tak,
0: fajnie.
1: Tak, zawiesiłam wysoko poprzeczkę, także Sońta, jeśli nas słyszysz, to oczekujemy jutro jakichś niespodzianek po 15.
0: Zapraszam.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl.

0: wszystkich zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
4: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
5: Koncert?
4: Lepiej, festiwal.
5: A kto gra?
4: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
5: Okej, na taki festiwal to ja idę.
4: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
6: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Jak ona śpiewa, że stoi tu w bikini w kolorach mango, to znaczy, że to jest jaki kolor? Bo to, ty używasz też takich skomplikowanych nazw kolorów. Wczoraj mówiłaś kaszmir, teraz ona mówi mango. Mango to jest jaki kolor? Pomarańczowy, czerwony?
1: A czy to nie chodzi troszkę o to, żeby pozostawić tutaj takie lekko uchylone drzwi i żeby tutaj zadziałała twoja wyobraźnia?
0: A, no to zadziałała.
1: No, bo może dla ciebie kolor mango, to wiesz, to coś, inny kolor niż dla
0: to
1: mnie.
0: To bardzo zadziałała, gdybym ja się teraz zawiesił, to ty mów, dobra?
1: Dobrze, jakbyś teraz sobie wyobrażał kogoś w stroju kąpielowym w kolorze mango. Dobrze, to ja teraz
0: ty mów, bo ja powiem teraz o ciszę, bo ja sobie wyobrażam.
1: Bo my prosimy dzisiaj was, żebyście dali nam znać, jak godnie przeżyć te ostatnie dni lata i tu dostaliśmy taką propozycję.
2: Cześć Eska, czy jeśli letnie weekendy spędzałam na żaglach i niezależnie od pogody będę je spędzać nadal na żaglach, to znaczy, że lato się nie kończy? Pozdrawiam.
0: Znaczy najpierw to bikini w kolorach mango, teraz pani ma taki zmysłowy głos, że to już sama mów.
1: To już po prostu do spania. Znaczy ja się tutaj z panią zgodzę, bo jak to się mówi, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.

0: MJ Deli w Radio SK. Lubisz ten rodzaj muzyki, Olu? Możesz powiedzieć szczerze, nikt nie słucha teraz. Dyrektor nie słucha. Lubisz czy nie lubisz?
1: Nie ma Pawełka, Paweł nie słucha. Lubię, aczkolwiek ja wolę bardziej polską muzę. Ja jestem w tym dobra.
0: A to było po polsku.
1: Znam wiele... Aha, tak, a to przepraszam.
0: Za chwilę James Blunt w Radio SK.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.

0: www.radio.pl.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
5: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Miley Cyrus, Buzzers Way. Co, Lakot i Michał Korościel, my się będziemy powoli żegnać, ale Mati przyszedł jakiś taki nastawiony, agresywnie,
1: wojowniczo. Zrobił nieprzyjemnego psikusa.
2: Bardzo
1: tutaj.
2: Odwrotnie.
1: Nie.
2: Bardzo odwrotnie.
1: Tak, może wytłumaczymy naszym słuchaczom, że my z Korościelem jesteśmy za Falubazem, Zieloną Górą, a Mati okazuje się, że jest za Stalą Gorzów i przyszedł tutaj w szalikach.
2: Mam nawet dwa. To dla was specjalnie.
1: Nie, dziękuję. Nie chcemy tych szalików. Jest ciepło, ja nie będę nosiła szalika.
2: Zobaczcie, jakie ładne.
0: Piękne. Całe szczęście imprezka jednoczy Polaków, prawda, Mati?
2: Tak, oczywiście zapraszam tego, na imprezkę. No, akurat tu bym powiedział, żartuję, zapraszam wszystkich i wszystkich kibiców Falubazu, i wszystkich Stali Gorzów, i każdego klubu, wszystkich możliwych
1: Storunia
2: zapraszam.
1: Też.
2: A też niech będą.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
15: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kochasz gaming i Fortnite? Już w ten piątek wpadaj do M1 w Krakowie. Będą strefa Fortnite z supermocnymi kompami, konsole i sim racing. Konkursy, profesjonalni e-sportowcy oraz influencerzy z Team Active. A w sobotę wielki turniej Fortnite z pulą nagród 1800 zł. Sprawdź na m1kraków.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace. www.alematerace.pl.
20: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
21: Do 8 stopni ma spaść temperatura tej nocy. To już naprawdę zimno, ale w środę od rana słupki termometrów będą żwawo wspinać się po skali i nawet 26 stopni mają wskazać po południu. Dużo słońca jutro, napadów deszczu spodziewamy się w czwartek przez cały dzień.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alematerace, oferujący produkty marki Magniflex. Kraków, Wielicka 87. www.alematerace.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Automobile Torino, Kraków.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
25: Minęła 18, Agata Chruściak, zapraszam. 1 600 000 000 zł. Tyle miał stracić Orlen na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy, należąca do Orlenu szwajcarska spółka zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa jednak nie dotarła.
26: Cała Polska dzisiaj to komentuje, wstyd na cały świat.
25: Mówi Donald Tusk, Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym. Dramat podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy w Piekarach Śląskich, jadący na podwójnym gazie, najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki. O dalszych losach zatrzymanego kierowcy, w tym ewentualnym areszcie, zdecyduje teraz sąd.
27: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
28: SK Sport News.
25: Przed nami mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy na siatkarskim Euro. Biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B. Jan Firlej, rozgrywający kadry, ostrzega jednak przed zbytnią pewnością siebie.
29: Na pewno będziemy musieli wyjść bardzo skoncentrowani i skupieni i zagrać na swoim najlepszym poziomie.
25: Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0. Kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną.
27: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
28: SK Kraków. News.
21: Kasia Stakowska. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i uszkodzenia mienia. Krakowscy policjanci zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który w połowie sierpnia okradł i uszkodził skarbonkę w jednym z kościołów w Łagiewnikach. Grozi mu do 10 lat więzienia.
30: Szkody zostały wycenione przez zgłaszającego na 8 tysięcy złotych.
21: Mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Krakowska Akademia Sztuk Pięknych wyprowadza się z Placu Matejki. Studenci zapraszają na pożegnalny pochód. Odbędzie się 5 października o godzinie 16, a nowym domem ASP będzie ulica Bernardyńska 3.
31: Imprezka. A my oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych, niech sobie radzą pięknie. Ja za to pięknie wam zagram. Będzie Maneskin i Supermodel, będzie Natasha Bedingfield i Unwritten i będzie Tylko kochaj mnie, czyli Zalia, no bo my biało-czerwonych kochamy, niezależnie od tego, czy wygrają, czy nie. Mati Fuczyło, cześć!

DNA, tak nazywa się ten hit. A to Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion w Radiu SK w imprezce 11 minut po 18. Dajcie znać, co u was, jak się ta ten wieczór rozkręcał was. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody, mam nawet skarpetki eskowe. Kto by nie chciał mieć eskowych skarpetek? Ja bym chciał. Więc jeżeli wy też chcecie, to opowiadajcie mi o tym, co u was. Ale słuchajcie, od dzisiaj możemy czuć się bardziej bezpieczni. Chodzi o to, że od dzisiaj strażnicy miejscy mają większe uprawnienia. Mogą na przykład sprawdzać, czy osoba, która pije energetyka, ma 18 lat. Więc od dzisiaj po wyjściu ze sklepu i pijąc ten napój za szybko, no to uważajcie, bo kontrola może nadejść znienacka. Nigdy nie wiadomo. Natasza Bedingfield i Unwritten.

Mr. Know It All to Teddy Swims w ST 21 minut po 18. Sprawdzam, jak radzą sobie nasi siatkarze, to na Mistrzostwach Europy. Tam grają o pierwsze miejsce w grupie. Polacy walczą z Ukrainą. Jak na razie 19-18 dla Polaków w pierwszym secie. Ale nie o tym teraz. Słuchajcie, na eskowym Messengerze dostałem przed momentem wiadomość od Sebastiana, cytuję. Pozdrawiam serdecznie wolne dziewczyny z Siedlec. Jeżeli nas takie słuchają, to oczywiście Sebastian pozdrawia cieplutko, ale żeby nie było, to te szybkie też pozdrawiamy.

0: Ja pozdrawiam.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
6: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
5: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Potrzebujesz odpoczynku pod Tatrami? Hotel Bachledówka & Spa zaprasza na jesienny relaks. Spa, basen, jacuzzi, sauny, piękna panorama gór i pyszna kuchnia. Ciesz się spokojem, odpoczynkiem i smakami Podhala. Bachledówka. Bliżej gór, bliżej siebie. Rezerwuj na bachledówka.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kraków Solway Park, ulica Zakopiejska 105. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: Uwaga, Kraków! Cyrk na wozie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
12: 2 lub 3 pokoje z balkonem albo gotowe mieszkania z ogródkiem w Mistrzejowicach.
13: Okej, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biuro sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
14: I po reklamie.

0: to Eminem i Rihanna, The Monster. Partner Rihanny, czyli A$AP Rocky, zagrał wczoraj koncert w Łodzi. Widziałem filmiki, widziałem zdjęcia. Koncertu co prawda nie widziałem, ale wyglądało to na naprawdę niezłą imprezkę. Ale my też mamy imprezkę tutaj u siebie w domu, ale jeszcze przed imprezką można zaliczyć swój pierwszy raz. Słuchajcie, o czym marzycie, a czego jeszcze nie mieliście okazji zrobić nigdy? Wesce, my spełniamy marzenia, a raczej Sońta i Korościel to robią. Nasza nowa popołudniowa ekipa czeka na wasze zgłoszenia w apce Radia SK. Za darmo piszecie o tym, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a potem jeszcze przed imprezką pierwszy raz może być wasz. I to przy pomocy Sońty i Korościela. A i pierwszy set dla biało-czerwonych to na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Polska wygrywa jak na razie.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Galeria Krakowska ma już 20 lat. Let's celebrate! Bądź częścią naszego święta.
6: Wygraj super nagrody w konkursie Mystery Box na Instagramie.
5: Weź udział w wielkim quizie urodzinowym z Pauliną Sykut-Jerzyną.
6: Baw się na koncertach mega gwiazd
5: Justyny Steczkowskiej
6: i Afromental.
5: Sprawdź program wszystkich urodzinowych wydarzeń na galeriakrakowska.pl.
6: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
7: Oszczędzania są zawsze na plusie,
8: bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
2: Śniadanie u babci,
3: o nie, nie.
2: Obiady u babci,
3: marzy nie.
2: Kolacje u babci,
3: dobra,
2: gdy babcia Malina
3: zaprasza.
4: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
3: Babcia Malina zaprasza.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków, Podgórze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
9: I po reklamie.

Talking Body, Tough Love, SC 5 minut do 19. Czy komuś dzisiaj brakuje energii? Dawajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Czy jest dobrze, czy może źle, czy jak jest? Będę starał się was ratować eskowymi nagrodami. W końcu to wtorek, dzień po poniedziałku, no to może was dopaść jakiś kryzys. A my z tym kryzysem powalczymy. Na pewno energii nie brakuje naszym siatkarzom. 2-0 już wygrywamy z Ukrainą.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi. Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków pod Górze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
16: Forum Horyzonty. Stare przestrzenie, nowe horyzonty. Wyjątkowe miejsce nad Wisłą z widokiem na Wawel, muzyką na żywo, autorską kuchnią i klimatem, do którego chce się wracać. W menu znajdziecie autorskie burgery, pizzę, tapas i koktajle idealne na wieczór ze znajomymi. Leżaki, koncerty, imprezy i pozytywna atmosfera. Wszystko w samym sercu Krakowa. Więcej informacji na naszych profilach Facebook i Instagram Forum Horyzonty oraz stronie www.forumhoryzonty.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
19: I po reklamie.
20: Kraków na czasie.
21: Kalendarzowe lato dobiega końca, ale zanim zamienimy krótkie spodenki na swetry, pożegnajmy je w najlepszym możliwym stylu. W najbliższą niedzielę na zielonych terenach przy Teuro na arenie Kraków rusza wielka plenerowa potańcówka pod gołym niebem. Start o 17:00. Nie ma znaczenia, czy jesteście królami parkietu, czy chcecie po prostu złapać ostatnie promienie słońca o najlepszą energię i taneczne rytmy, zadba tam DJ Bert. Wpadajcie licznie, bo wstęp jest całkowicie wolny.
22: Muzyką się żyje.
23: A jak wam się podoba nowy singiel od Miley Cyrus? Chodzi o kawałek Buzz Persuades, który gramy wam w Radiu SK. To dopiero początek, zapowiada wokalistka, bo za kilka dni światło dzienne ujrzy nowy album Miley. Płyta Buzz Persuades ukaże się 18 września. Artystka przy okazji premiery zapowiedziała także koncerty w ramach promocji nowego materiału. Niestety będą tylko dwa i to dość daleko. 16 i 18 października w Hollywood Bowl w Los Angeles, gdzie to Miley zawita po raz pierwszy w swojej karierze. A w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie Kasba Łagana i Zalia, w sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy.
24: Impreza SK.
25: Impreza SK.
24: SK.
23: Wiecie, co łączy Margaret, Eda Sheerana, Sombra i Davida Guetta ze mną i z wami? Że ja zagram wam hity, a wy zaraz je usłyszycie. W imprezce. Mati Fuczyło. Cześć! 19 już.

David Guetta. Alokistic Figure, Run Run River, to jest 12 minut po 19. Kto dziś jest śpiący? Takie mam pytanie, bo mam propozycję na to, jak zarobić 50 tysięcy złotych. A co? W Tokio, słuchajcie, szykują się zawody w spaniu. Zawodnicy dostają 1,5 godziny na sen, no i wygrywa ten, którego sen według badań będzie najlepszy, najbardziej jakościowy. Za pierwsze miejsce jest ponad 50 tysięcy złotych nagrody i szczerze mówiąc, ja chętnie wziąłbym udział w tych zawodach, nawet gdybym miał zająć ostatnie miejsce. Zawody w październiku, więc kupujcie bilety do Tokio.

0: Robin Schulz, Watermouth i Take It Slow w Radiu SK. Sprawdzam, co robicie, dostaję od was wiadomości na Facebooku Radia SK. Marcin napisał, że wiecór spędza za kółkiem, wiezie towar do sklepów, żebyśmy jutro mogli kupić wszystko to, co świeżutkie. No i brawo, brawo, brawo, super. Roman za to ma kłopot. Dzisiaj kończy urlop i napisał, że jeżeli zadzwoni do szefa po jeszcze jeden dzień wolnego, to szef go pogoni. Ja to rozumiem, jeszcze jeden dzień wolnego i Roman dostaniesz wolne. Od szefa, na dłużej. I ważne wieści mam. Nasi siatkarze właśnie wygrali 3-0 z Ukrainą na Mistrzostwach Europy.
1: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
12: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
11: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
12: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
13: Uwaga, Kraków! Cyrk na wodzie. Od 25 września do 4 października Kraków, Podgórze Duchackie przy ulicy Witosa 7, teren Carrefoura. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
16: I po reklamie.

Joey and of Beggaring. A czy komuś może brakuje sukcesów na dziś? To ja jeden dla was mam. W grupie, słuchajcie, jesteśmy niepokonani. Nasi siatkarze przed chwilą wygrali na Mistrzostwach Europy z Ukrainą 3-0. To już jest czwarty mecz z rzędu z wygraną, a został już tylko ten z Bułgarią. Ja czekam już tylko na to, aż będziemy mieli taką cieszynkę jak piłkarze z Norwegii na mundialu. Bo biało-czerwoni mogliby często z niej korzystać. Fast Boy, Topic i Forget You, to jest imprezka.

To Kuba i Kuba i chłopaki. A w Radiu SK ten kawałek cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Już teraz możecie na niego głosować na sk.pl. Tam ostatnio pierwsza trójka to Post Malone i Swae Lee, Sunflower, to miejsce trzecie. Drugie to Tylko Kochaj Mnie od Zali, ale pierwsze to H i Mata, Ring My Bell, a więc polski remix właśnie Ring My Bell. Jeżeli chcecie to zmienić, to głosujcie, a w piątek po godzinie 17 sprawdzimy, co tym razem jest najlepszym hitem w Polsce i na świecie. Ale najlepsze gram już za chwilę. Będzie Damian Dawid i Avicii.

0: Mi.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: www.wawel.pl. Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Forum Horyzonty. Stare przestrzenie, nowe horyzonty. Wyjątkowe miejsce nad Wisłą z widokiem na Wawel, muzyką na żywo, autorską kuchnią i klimatem, do którego chce się wracać. W menu znajdziecie autorskie burgery, pizzę, tapas i koktajle idealne na wieczór ze znajomymi. Leżaki, koncerty, imprezy i pozytywna atmosfera. Wszystko w samym sercu Krakowa. Więcej informacji na naszych profilach Facebook i Instagram Forum Horyzonty oraz stronie www.forumhoryzonty.pl.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
11: I po reklamie.
12: Kraków na czasie.
13: Szykuje się prawdziwa gratka dla starszych i młodszych mieszkańców Krakowa. W niedzielę o 11 rano z zajezdni pod górze rusza wielka parada tramwajów. Z okazji 125. rocznicy uruchomienia linii elektrycznych na ulice miasta wyjadą kultowe zabytki. Zobaczycie nie tylko krakowską gracówkę, ale też wyjątkowe pojazdy z Warszawy, Poznania, a nawet z Wiednia i Norymbergi. Cały peleton przejedzie przez centrum aż do zajezdni w Nowej Hucie, gdzie na uczestników będą czekać kolejne atrakcje. Przejazdy historycznymi wagonami są bezpłatne.
14: Muzyką się żyje.
15: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca pojawi się na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie. Spodziewajcie się w najbliższych dniach możliwości usłyszenia i zobaczenia naszego wywiadu w socialach Radia SK. Przypomnę, że to pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Deli Supreme wylądował na szczycie. To właśnie ten viralowy kawałek został jedynką we wczorajszym notowaniu Rap 20. MJ Deli, stojący za tym numerem, tak naprawdę stawia dopiero swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie, bo Deli Supreme to drugi singiel w jego karierze. I od razu sukces. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Tam też głosujecie, a kolejna Rap 20 już w poniedziałek po 23. Moim gościem będzie Gedz.
16: Impreska.
15: Ale teraz to wy czujcie się jak u siebie, bo to wy jesteście moimi gośćmi. Mati Fuczyło to ja. Mam dla was naprawdę niezłą mieszankę. Damiano David, The First Time, tak zaczniemy. Będzie Avicii, Rita Ora, Lonely Together i będzie też Gibbs. No to co, zaczynamy o 20 równo. I nowości będę miał...

0: Ten hit już dobrze znamy i bardzo kochamy, prawda? David Guetta, Sam Martin i Dangerous.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale jako, że czuć już jesień w powietrzu, to ja mam teraz coś, co może was bardzo rozgrzać. 12 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to będzie jeden z nich. Teraz przenosimy się do Rumunii. Stamtąd pochodzi duet, którego hit zagram wam teraz. I to nowy hit, a raczej coś, co hitem może się stać. Nazywa się Olo Coco. Nagrali go Maria Maszuka i Maleko, a wy posłuchajcie już teraz.

0: Tak brzmi imprezka we wtorek, 26 minut po 20. To Riviera i She Doesn't Mind. Będą darmowe bilety na pociągi. Tak przeczytałem, naprawdę, będzie można pośmigać za darmo, ale to, że nie zapłacicie, wcale nie znaczy, że nic nie trzeba zrobić. Sprawdziłem, bo ja już chciałem odebrać swoje. Słuchajcie, chodzi o to, że Polska i Niemcy szykują po 30 tysięcy darmowych biletów kolejowych, ale po pierwsze, tylko dla osób do 27 lat, no to ja od wczoraj się nie łapię. I to są nagrody w konkursie wiedzy. No to tu się nigdy nie łapałem. Ale może wy się załapiecie.
1: Reklama. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Dyskretne kamery, czułe podsłuchy i profesjonalne wykrywacze pomogą ci ją odkryć. Zadbamy też o kalibrację twojego alkomatu. Sklep detektywistyczny SpyShop. Kraków Kazimierza Wielkiego 80. Wejdź na spyshop.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
5: I po reklamie.

Just Keep Watching, czyli po prostu oglądaj dalej. To dokładnie to oznacza. A to Tate McRae w Radiu SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, ale jeżeli wy macie już dość oglądania, po prostu przyglądania się i chcielibyście wziąć sprawy w swoje ręce i przeżyć swój pierwszy raz, czyli spełnić swoje marzenie, to temat jest wyjątkowo prosty. Wesce, my się na tym znamy, a dokładniej Sońta i Korościel się na tym znają. Nasza popołudniowa ekipa spełnia marzenia, musicie nam tylko o nich opowiedzieć w zgłoszeniu w apce Radia SK za darmo, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. No i nasza ekipa może wam w tym pomóc. A ja mogę pomóc z doborem dobrej muzyki. Alex Warren i Passenger już teraz.

0: 5 minut przed 21. To Kygo, Max McNone i Take Me Back. To jest imprezka, czy komuś z was marzy się wyjazd na wakacje? Bo ja mam taki przedsmak. Pamiętajcie o pasach w samolocie.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy, zapinamy! Zapinamy pasy!
2: Latać każdy może!
0: Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Dawid Podsiadło, zaraz.

0: Reklama.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Kraków na czasie.
10: Muzyka z kultowych bajek i seriali w potężnym, filharmonicznym wydaniu. Już 9 października w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się widowisko Anime Symphony. To absolutny hit dla fanów japońskiej popkultury i pięknych brzmień. Na scenie ponad 100 artystów, w tym orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chór oraz wirtuozi grający na tradycyjnych japońskich instrumentach. Bilety znikają błyskawicznie, więc warto się pospieszyć. To już 9 października w ICE Kraków.
11: Słuchacie Radia SK, czas na magazyn muzyczny. Michał Hanczak, zapraszam. Za chwilę Zalia o jednym ze swoich duetów, no a przy okazji o jednym ze swoich największych hitów, ale na początek spotkanie z piosenkarką, o której ostatnio wyjątkowo głośno z kilku powodów. Po pierwsze, ruszyła na parkiet Tańca z Gwiazdami, a po drugie, i chyba to jeszcze bardziej zaskakujące, znowu jest z Michałem Wiśniewskim. Tak, tak, mowa o Mandarynie. No mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, ale jednak. Co więcej, para nagrała wspólną piosenkę Będzie Było, która ucieszyła ich fanów. Ja teraz jednak skupię się faktycznie na tym, co było, bo zaprosiłem Mandarynę do podcastu Mój Pierwszy Raz, w którym artyści wspominają swoje muzyczne początki.
12: Mój pierwszy raz.
11: Mój pierwszy raz na scenie.
13: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
11: Mój pierwszy muzyczny idol.
13: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
11: Mój pierwszy raz jako Mandaryna.
13: Mój pierwszy raz jako Mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
11: Mój pierwszy hit.
13: To Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
11: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
13: Ojej, i to było Radio SK. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.

0: mój pierwszy raz, gdy dostałam ESCA Music Awards.
1: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z ESCA i to takie miłe było bardzo.
0: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
0: To była Mandaryna. Every Night znamy oczywiście, ale teraz zajmę się historią innych hitów, które możecie znać z anteny Radia SK.
3: SK Music News.
0: O historii hitów tej artystki mógłbym opowiadać godzinami, bo ma ich na koncie mnóstwo, mimo że na scenie funkcjonuje dopiero od kilku lat. Zalia, bo o niej mowa, ma jednak jakiś rodzaj talentu, który sprawia, że czego się nie dotknie, to zamienia to w hit. I nieważne, czy nagrywa go solo, w duecie, czy w jeszcze większym gronie. Teraz skupimy się na duecie z Kubanem, czyli na hicie pod tytułem Kyoto, który podbił nasze serca w 2025 roku.
4: Skupiłem się nocą, miasto wystawia kły, rozem spora no rozum, będę dzwonił jak zły.
0: Znalazł się on na płycie Fugazi, na płycie tego rapera i początkowo nie stał się singlem, ale potem nagle wszystko wybuchło, co zaskoczyło samą Zalię.
5: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, tak mi się wydaje. A tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
5: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
5: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Jak my go nagrywaliśmy w studio, to był styczeń. I dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem. A nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Wiesz, i ludzie mi mówią, Boże, taki wspaniały kawałek letni, taki summer song.
0: A no bo on jest taki, ogóle wiesz, chilloutowy, taki tak, właśnie, że sobie leżysz na leżaczku, już słoneczko zachodzi, jest przyjemnie i teraz będziemy tęsknili bardzo przy tym kawałku za tym czasem.
5: To jest też super, jak dzieją się takie rzeczy, jak stało się z Kyoto, bo one wydłużają ci moment takiego cieszenia się i takiego doceniania drogi i tego, co się dzieje i w ogóle danego numeru. Bo to jest wszystko tak, że to wszystko sobie narastało. Tutaj koncerty, tutaj graliśmy Torwar, tutaj gdzieś to na TikToku poszło, tutaj weszło do pierwszego radia, potem do drugiego, potem nagle do każdego i że to wszystko miało trochę czas, żeby wybrzmieć. I to uważam za najfajniejsze.
0: Najfajniejsze to jest to, że Kuban i Zalia zostali docenieni przez wszystkich. Fani sprawili, że Kyoto nie schodziło długo z list hitów, a branża nagrodziła duet Fryderykiem za najlepszy popowy singiel 2025 roku.

0: SK Music News.
1: Czas na pocałunki. Ale spokojnie, nie będę całował was przez głośniki. Zajmiemy się teraz pocałunkami wysłanymi nam przez Sanach. Pocałunki to kolejny utwór tej artystki, który powstał na podstawie wierszy. Tym razem Sanach śpiewa poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ale nie ukrywa, że inspirowała się wykonaniem Ewy Demarczyk. Pod koniec lat 60. to właśnie Czarny Anioł polskiej piosenki wyśpiewał wersy napisane przez poetkę.

0: powietrza.
1: Ale poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej inspirowała znacznie więcej artystek, które jeszcze przed Sanach brały na warsztat wiersze tej poetki. Swoje pocałunki wyśpiewała Marysia Sadowska. A poezją inspirowała się także Kaja, która na albumie Jaka ja Kaja umieściła utwór Wbrew naturze. Nawiązuje w nim do znanego nam już wiersza.
2: I wiem, że człowiek może żyć bez powietrza.
1: Ale wróćmy do Sanach, która w 2023 roku stworzyła swoją melodię do pocałunków wyśpiewanych kiedyś przez Ewę Demarczyk. Tym samym pokazała, że jej romans z poezją trwa dłużej niż jedną płytę i że romantyczne wiersze też mogą być na czasie.

0: bez powietrza.
1: SK Music News.
2: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil. A szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. Ozniał jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w siódmym niebie.
1: SK Music News.
2: Gdybyście odpalili teraz teledysk do tego hitu, to znaleźlibyście się w galerii sztuki z przyszłości. No ale my zwiedzimy galerię hitów z przeszłości. To Easy on My Heart, który miał swoją premierę jesienią 2023 roku, ale to hit z korzeniami i to bardzo mocnymi, bo bazuje na piosence, która na listach przebojów królowała na początku lat 90. Szkocka piosenkarka Maggie Reilly opublikowała wtedy singiel pod tytułem Every Time We Touch. Ten hit przeżył już swoją drugą młodość w 2005 roku, kiedy to przypomniała sobie o nim niemiecka grupa Kaskada, specjalizująca się w Eurodance'ie. Stworzyła swoją wersję, która podbiła niejeden dyskotekowy parkiet.

2023 roku po klasyczny hit sięgnął Gabry Ponte, znany choćby z ekipy Eiffel 65. Tak, to są ci od Blue Dabba Dee. Włoski producent wykorzystał część znanej od lat melodii, by stworzyć zupełnie nowy kawałek, dając tym samym, jak dobrze liczę, trzecie życie przebojowi Maggie Reilly. Nie wiem, czy było to dla niego easy, czyli łatwe, ale na pewno Easy on My Heart łatwo wpada w ucho, o czym możecie przekonać się, słuchając Radia SK.

0: SK Music News.
1: To dla wielu z Was będzie na pewno chwila na wspomnienia i powrót do pierwszych imprez, często tych szkolnych. A przy okazji będzie to powrót do początku XXI wieku, bo w nowe tysiąclecie wchodziliśmy m.in. w rytmie tego hitu. To On The Move, czyli debiutancki singiel holenderskiego DJ-a Barteza. Utwór w 2001 roku podbił europejskie kluby, ale też szkoły i komórki, o czym świadczą choćby sentymentalne komentarze z internetu, które można znaleźć pod tym klipem w sieci. Klasyka szkolnej dyskoteki, łezka wokół się kręci. Do dziś pamiętam pierwszą Nokię i melodię z tego utworu ustawioną jako dzwonek. Moja młodość, ciary na plecach. Oto kilka z komentarzy. Trudno się więc dziwić, że tak kultowy kawałek musiał doczekać się kolejnych wersji i stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń DJ-ów i producentów. Sample z niego wykorzystali m.in. Lucas & Steve. Ale prawdziwe drugie życie kawałkowi Barteza w 2023 roku dał niemiecki duet Lizot. Panowie stuningowali oryginał, dołożyli wokal Priski i na nowo sprawili, że On The Move nieźle poruszyło parkietami i listami hitów.

0: SK Music News.
1: Żadne z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni.
2: Ten hit to jedna z jej wizytówek i nie jest to mała rzecz. Wrócimy teraz do czasów pierwszego solowego hitu Sylwii Grzeszczak, czyli do Małych Rzeczy. To był 2011 rok. Tak, też nie wiem, kiedy to zleciało, no ale w głowie Sylwii sporo z tego czasu zostało. Tak wraca wspomnieniami do powstania tego kawałka i teledysku.
3: Pamiętam doskonale chórki, które nakładałam na siebie, więcej tych chórków, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tam było naprawdę bardzo dużo tych wokali, bardzo duża ilość i tego nie zapomnę. To mi utkwiło tak właśnie, jeśli chodzi o pracę w studio. A potem pamiętam, jak mieliśmy taki pomysł, że właśnie jedziemy nakręcić do takiego zamku i przechodziłam przez lustro takie magiczne i dostawałam się chyba do innego świata. No i to jakieś nuty były, wiesz, tu narysowane na ciele. To wszystko było takie fajne, magiczne. No i wielka, ogromna suknia fioletowa właśnie w klipie. No a od tego po prostu wszystko się zaczęło i to była jakaś taka wielka euforia, pamiętam, nagle.
2: A spodziewałaś się w ogóle tego, że on aż tak zażre?
3: To był pierwszy utwór, więc nie wiadomo, co się wydarzy. Poprzedzony był on z Marcinem, jak nagrywałam, co z nami będzie, ale jakby solowo, no to nikt nie wiedział, co się stanie. Ja czułam oczywiście, że to jest hitowe, bo to było tak, że czułam, kiedy wymyślałam faktycznie utwór, że on ma takie elementy, które ja sama zapamiętuję, czyli melodię, którą po prostu jesteś w stanie pamiętać i to, że jest tak zwana taka nośna. No i myślę, że ten tekst też o małych rzeczach, to wszystko jakoś tak mnie samą poruszało i to, no, posz,

Z małych rzeczy zrobił się duży, a w sumie to wielki hit, który sprawił, że o Sylwii Grzeszczak zaczęliśmy mówić jako o polskiej księżniczce popu. I tak już od lat, bo Sylwia najwyraźniej wie, gdzie wzór na hity zapisany jest. Bo co rusz, serwuje nam coś nowego, co podbija serca fanów i radiowe playlisty.

0: Kraków News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
0: SK Kraków.
1: Rzeźby, biżuteria, nawet szachy. Setki eksponatów możecie zobaczyć w Muzeum Bursztynu w Krakowie. Znajduje się ono w kameralnej przestrzeni przy ulicy Świętego Jana 2. Zajrzała tam nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
2: Ten bursztyn zawsze nam się kojarzy z tymi danborskimi miejscowościami.
3: To bardzo często właśnie ludzie, którzy nas odwiedzają, dziwią się, że to w Krakowie, ale tak, jesteśmy właśnie w samym sercu właściwie Starego Miasta w Krakowie, tuż przy rynku głównym, na ulicy Świętego Jana 2. Nazywam się Anna Ciećko. W tym momencie w Muzeum Bursztynu zajmuję się mediami społecznościowymi, ale do zeszłego roku właściwie byłam pracownikiem galerii z biżuterią bursztynową, a także pracownikiem Muzeum Bursztynu, gdzie właśnie oprowadzałam po muzeum, po wystawie i opowiadałam o tej historii, jak bursztyn powstawał, czym on jest. Pokazywałam bardzo ciekawe tutaj nasze eksponaty i dzieła artystów bursztynników z Polski. Od 2013 roku funkcjonuje właśnie tutaj Muzeum Bursztynu, które założył pan Tomasz Mikołajczyk, który był właśnie bursztynnikiem jeszcze do niedawna i jest on bursztynnikiem nagradzany, między innymi w 2012 roku został bursztynnikiem roku. On stworzył to miejsce tak naprawdę z takiej pasji do bursztynu, z tej miłości, ale też z tego właśnie powodu, że w Krakowie mu brakowało takiego miejsca. I dzięki niemu, dzięki właśnie tej pasji jest muzeum, są przepiękne eksponaty i też ta biżuteria, która no już teraz jest właściwie na każdym rogu tutaj centrum, ale my jesteśmy właśnie tym największym miejscem poświęconym bursztynowi w Krakowie.
2: Czym jest bursztyn w ogóle?
3: Bursztyn, ogólnie sukcynit, to wbrew pozorom nie kamień, tak jak wszyscy by myśleli, to jest żywica, skamieniała żywica kopalna, która powstawała no prawie 40 milionów lat temu, także ma swój porządny wiek. Powstawała na terenach Fennoskandii, teraz już nieistniejącego lądu, ponieważ został on zniszczony przez topniejący lodowiec. Ten teren znajdował się tam, gdzie dziś mamy kraje skandynawskie, część tego właśnie Morza Bałtyckiego i Zatokę Gdańską. I dzięki temu właśnie my w obrębie tej Zatoki Gdańskiej mamy największe złoża bursztynu mamy ogólnie, jako Polska.
2: Czym on się charakteryzuje? Tak jako surowiec, jako kamień? Jak go się obrabia, żeby no, był w takiej właśnie biżuteryjnej formie?
3: Z racji tego, że to żywica, więc można sobie ją formować. W 150 około stopniach Celsjusza on nam mięknie, a w 300 się topi. Więc można jakoś tutaj sobie działać. Jest wielu artystów, rzemieślników i projektantów biżuterii głównie, bo mówimy tutaj głównie o biżuterii, ale też w tych formach takich właśnie dzieł sztuki unikatowych. Artyści obrabiają bursztyn różnymi narzędziami, ale też formują właśnie przez temperaturę ten bursztyn. Są różne też techniki termiczne, na przykład zlewany jest bursztyn, tak zwany prasowany, gdzie różne kawałki bursztynu pod wpływem właśnie tej temperatury są stapiane i formowane w konkretnie oczekiwany kształt. No i tutaj mamy właśnie do czynienia z tym właśnie prasowanym. Reszta oczywiście no, są różne metody, są różne też imitacje bursztynu, ale zazwyczaj ci rzemieślnicy działają z narzędziami, różnymi maszynami dla nich obeznanymi.
2: Bursztyn to głównie biżuteria?

0: W lecznictwie mamy nalewki bursztynowe do wcierania, oczywiście są kosmetyki z ekstraktami z bursztynu, mydła, szampony, to są głównie preparaty nawilżające, przeciwbólowe, przeciwreumatyczne, ale w historii ogólnie, historia pamięta bursztyn doskonale jako środek dodawany też w formie sproszkowanej do potraw, który miał regulować trawienie, miał działać także na stany lękowe czy na depresję, w wielu w ogóle domostwach, też w trakcie nawet dżumy, okadzano proszkiem bursztynowym palącym go okadzano domostwa, ponieważ bursztyn ogólnie ma właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i tutaj występuje też w formie oleju i olej bursztynowy również takie właściwości posiada. Jest często wykorzystywany jako taki środek znieczulający czy właśnie antyseptyczny.
1: Przeglądając na przykład waszą stronę internetową, też natrafiłam na takie sformułowania, że bursztyn był takim elementem wręcz magicznym, mitycznym.
0: Tak, można na naszej wystawie zobaczyć właśnie tą część magiczną bardzo. Na przykład pająka stworzonego z koralików bursztynowych. Ten pająk nawiązuje do ludowej tradycji słowiańskiej. Symbolizował opiekę słońca nad domostwem, miał przynosić dobrobyt. My kojarzymy na pewno z kultury ludowej te pająki wykonywane z papieru czy bibuły, a my w muzeum mamy taki właśnie stworzony z bursztynu. Także warto to zobaczyć, bo jest to bardzo okazały i unikatowy eksponat. Także w tej kwestii magicznej, ale w ogóle bursztyn był też talizmanem. Wiele jego form nazewnictwa wywodzi się z mitologii, bo wiadomo, każdy lud tłumaczył sobie jego powstawanie i każdy ma na to swoją teorię oraz wierzenia z nim związane, więc tutaj ta magia i historia bardzo ładnie się łączą z bursztynem.
1: No to przejdźmy sobie w takim razie po tej waszej wystawie, bo to jest takie kameralne miejsce, to nie jest duże muzeum, więc ta przestrzeń jest nieco ograniczona, ale myślę, że mamy o czym mówić.
0: Ta wystawa pod tytułem Bursztyn, jego piękno i dzieje składa się z eksponatów z własności prywatnej pana Tomasza Mikołajczyka oraz tych wypożyczonych z Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. I tutaj właśnie dzięki nim przedstawiamy historię tego, jak ten bursztyn powstawał, w jaki sposób on wypływał z drzewa, bo jest to żywica, która była tworzona przez drzewa, prawdopodobnie przez jakiś gatunek sosny. Mamy właśnie tutaj ukazane te sposoby jego wyciekania i tego, co się tam dostało, kiedy ta żywica jeszcze była lepka. Dlatego też właśnie mamy fantastyczne okazy insektów, czyli inkluzji na przykład w bursztynie. Mamy też przepiękne dzieła sztuki polskich głównie artystów, znanych właściwie na całym świecie oraz takie rzeczy, które właściwie występują już bardzo rzadko, bo nie tworzy się na przykład chociażby róży z bursztynu, czy lampy bursztynowe powstają równie rzadko już, a są wciąż w jakimś tam stopniu interesujące dla zwiedzających i dla nabywających. Także mamy tutaj takie rzeczy związane z historią, ale też trochę uderzające w nowoczesność.
1: Tutaj faktycznie te drzewa i ta natura, o której pani mówiła, a tutaj bursztyn ukazany jako część właśnie dzieła sztuki, część rzeźby.
0: Tak, dokładnie. Mamy taką największą naszą okazałą rzeźbą, jest właśnie Pegas, autorstwa pana Sumerackiego. Jest to naprawdę okazałe i przepiękne dzieło, wykonane tutaj z drewna gruszy pokrytego srebrem i ten bursztyn właśnie, przepiękny bursztyn tworzy takie niemal płomienne skrzydła Pegaza, więc tutaj akurat jeżeli chodzi o nasze muzeum, to Pegazów i koni mamy chyba najwięcej, jeżeli chodzi o bursztynowe dzieła w Krakowie. Warto przyjść i zobaczyć, bo to jest naprawdę piękna kolekcja.
1: No to myślę, że możemy sobie przejść kawałeczek dalej. No i tutaj na pierwszy rzut oka rzucają się biżuterie. Biżuteria wszelakiego rodzaju, bo od wisiorków, korali, bransoletek, pierścionków. Ile mamy tej biżuterii, co tutaj mamy w ogóle?
0: Mamy kilka tysięcy elementów biżuterii, także tutaj jest tego naprawdę do wyboru, do koloru. Dla każdego znajdzie się coś, co mu się spodoba. Naprawdę stylów jest tu wiele. Znajdują się tutaj dzieła artystów, którzy tworzą właśnie w bursztynie, ale także producentów, gdzie mamy tutaj biżuterię na skalę masową, czyli taką podobną odlewy, ale też unikaty. Także style nowoczesne, jak najbardziej. Biżuteria nagradzana na światowych konkursach, na przykład panów Gliwińskich. Tutaj biżuteria jest znana na całym świecie, bo i w Nowym Jorku, i w Europie ona występowała na różnych konkursach, zdobywała nagrody. Mamy też przepiękne okazy, takie jak właśnie te bursztynowe rzeźby w ramach projektu państwa Kellarów. Biżuteria pana Stajszczaka, pana Pomianowicza, Romanowskiego, tutaj warto wspomnieć szczególnie o nim, ponieważ jest twórcą takiej prawie że królewskiej biżuterii. Jego komplet biżuterii trafił jako prezent taki dyplomatyczny dla królowej norweskiej. No jest to bardzo, bardzo ciekawe miejsce, gdzie można zobaczyć, jak ten burszt

0: Ten potrafi być różnie wykorzystywany, jak pięknie oprawiany też.
1: No właśnie, piękne też jest to, że ten bursztyn ma różne kolory. Tak naprawdę to nie jest jeden kolor, tylko tych kolorów tutaj mamy mnóstwo. Od tych takich całkiem ciemnych, po te wręcz takie żółciutkie.
0: Kolorów bursztyn ma wiele. Wszystko zależy od tego, w jakich warunkach powstawał, co się tam dostawało. Najbardziej taki znany kolor, który kojarzymy z bursztynem, to oczywiście ten brązowy, czasem nazywany koniakowym właśnie, lub miodowym. Najwięcej jest też go, jeżeli chodzi o tutaj polski rynek. Jest też bursztyn mleczny lub też biały. To jest najcenniejszy bursztyn, ponieważ jest najrzadszy. Wszystko zależy tutaj od tego, że jest w nim bardzo, bardzo dużo pęcherzyków powietrza, niemal 1 000 000 na centymetr sześcienny, więc tutaj jest tego naprawdę wiele. Mamy też bursztyny zielone, bursztyny ziemne. Ja czasem je nawet nazywam piernikowymi, ponieważ idealnie przypominają piernik. Są też modyfikowane bursztyny, na przykład wiśniowy, który powstaje w sposób obróbki termicznej i ciśnieniowej, gdzie właśnie producent stosuje specjalne komponenty i powstaje nam piękna wiśniowa barwa, bardzo oryginalna zresztą, bo nie każdy wie, patrząc od razu na to, że to bursztyn. Także tutaj tych kolorów jest dużo, ale bardzo ciekawym jest także bursztyn mleczny z refleksami niebieskimi lub też szarymi. Często właśnie pada pytanie, czy bursztyn niebieski jest naturalny. No nie do końca, bo właśnie ten refleks niebieski to piryt i tylko taki będzie naturalny. Te niebieskie są już raczej syntetyczne. Tych akurat nie mamy, bo stawiamy raczej na te naturalne. Certyfikujemy bursztyn, także staramy się, żeby było wszystko tutaj jak najbardziej rzetelne.
1: Tutaj kolejne gabloty z biżuterią, ale zerkam też, no bo przecież będąc w Krakowie, no to od razu nam się rzuca gdzieś w wyobraźnię no smog wawelski, który gdzieś króluje nad tym naszym Krakowem. No i tutaj mamy takie bursztynowe smoczki.
0: Tak, mamy bursztynowe smoczki, nawet specjalnie przygotowałyśmy mu tu owieczkę, która jest związana również z naszą kulturą i naszymi legendami. Przepiękne smoki wykonane z bursztynem w srebrze. Dzieła sztuki, które są całkowicie unikatowe.
1: A tu wręcz bardzo chyba współczesny element, taki współczesny naszyjnik. Trochę wygląda jak taka zębatka, machina. Co to takiego?
0: To jest komplet biżuterii, naszyjnik i bransoleta z kolekcji mechanicznej pana Jacka Barona, który był wyjątkową osobistością i wyjątkowym talentem w świecie bursztynu. Stworzył właśnie taki komplet na końcu lat 90. na specjalny pokaz mody strojów kąpielowych i tam właśnie cała magia polegała na tym, że w trybiki tej biżuterii była zawinięta nitka, która tworzyła jako całość taką pelerynkę wokół właśnie strojów kąpielowych i kiedy wprawia się w ruch te mechanizmy, one się ruszają i dzięki temu nawijały sobie tą nitkę, ta nitka odkrywała praktycznie strój.
1: No i myślę, że nie możemy przejść obojętnie od tego nadmorskiego elementu, bo przecież bursztyn właśnie kojarzy nam się z morzem przede wszystkim i tu ten morski element również macie.
0: Tak, mamy kilka statków, ten jeden właśnie dosyć taki okazały, wykonany techniką klejonkową, gdzie podobnego kształtu odłamki bursztynu łączy się naturalnym spoiwem i można podziwiać właśnie takie oto latarnie, właśnie statki, czy też właśnie tego pająka, a wszystko to jest też związane z naszą słowiańską legendą o powstaniu bursztynu, skąd on się właściwie wziął, czyli o królowej Juracie, jej bursztynowym zamku na dnie Bałtyku. Także ten element morski jest jak najbardziej tutaj istotny i można go podziwiać. Mamy również wypożyczone oczywiście serce, tak nazywamy to sercem Bałtyku, mamy go w Krakowie, bo jest to bryłka nazwana sercem, wydobyta na plaży w Pucku. Warto przyjść do nas i obejrzeć to, ponieważ jest to naprawdę wyjątkowy okaz. Bursztyn wyróżnia się też tym, że posiada od 3 do 8% kwasu bursztynowego, nasz bursztyn bałtycki i szczególnie ten kwas znajduje się w korze bursztynowej, najwięcej się go tam znajduje. Dzięki temu właśnie mamy tutaj przepiękne okazy właśnie tej surowej biżuterii bursztynowej. Jak potrzemy sobie taki kawałek, poczujemy cudowny właśnie sosnowy zapach bursztynu. Można sobie wyobrazić też szum morza i poczuć się właśnie jak nad Bałtykiem.
1: Wszystko można zrobić z bursztynu, bo tam też jakieś szachy widziałam.
0: No, ale można też i pizzę. Pizzę również można. Mamy tutaj pizzę bursztynową jako taki wyjątkowy również eksponat. Także właściwie wszystko zależy od fantazji i granic, jakie może ta fantazja przekraczać. Myślę, że bursztyn z racji tego, że jest taką elastyczną żywicą, jest też elastyczny na te pomysły.
1: Dlaczego warto Was odwiedzić?
0: Ponieważ jesteśmy jedynym takim miejscem w Krakowie, a jeżeli ktoś nie ma możliwości pojechać nad morze i obejrzeć cudowne eksponaty nad morzem, może zacząć od Krakowa. To dlatego również, że mamy wyjątkowe eksponaty i kochamy bursztyn, umiemy o nią opowiadać, uwielbiamy to robić. Bursztyn jest w naszym serduszku tak samo jak i w sercach mieszkańców nadmorskich miejscowości, także opowiemy o tym równie pięknie. Są wyjątkowe eksponaty, historia jest cudowna, warto ją poznawać i warto się przyjrzeć temu, jaki mamy wielki skarb w Polsce.
2: A Muzeum Bursztynu w Krakowie możecie zwiedzać codziennie w godzinach od 10 do 20, a wstęp jest bezpłatny. Tematem zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Studiowanie w miejscu z ponad 600-letnią historią. Uniwersytet Jagielloński po raz kolejny przyciąga kandydatów z całej Polski. To jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w kraju, która łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do nauki.
4: Uniwersytet Jagielloński ma ponad 600-letnią historię. Jak wyglądały jego początki? Co było wtedy najważniejszym celem uczelni?
5: No właśnie, tu jest pewna niekonsekwencja ze strony uniwersytetu. Marcin Bojda, przewodnik w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Maius. Bo z jednej strony powołujemy się na tę datę 1364 rok, założenie uczelni przez Kazimierza Wielkiego, ale z drugiej nazywamy się Uniwersytet Jagielloński, a nie Kazimierzowski. Dlaczego tak się stało? No, Kazimierz miał wiele osiągnięć i zainicjował istnienie Uniwersytetu w Krakowie, ale nie udało mu się zrobić jednej ważnej rzeczy. Nie pozostawił po sobie legalnego męskiego następcy. Tron po nim objął Ludwik Węgierski, który nieszczególnie troszczył się o nasze tutaj sprawy krakowskie. Uczelnia popadła w kryzys i trzeba ją było później znowu na nowo otworzyć i tym już zajęła się Jadwiga Andega-Weńska i Władysław Jagiełło i to oni odnowili uniwersytet w roku 1400 i od tego momentu działa do dziś.
4: A jakie momenty w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego były najbardziej przełomowe i ukształtowały go jak uczelnię, którą znamy dzisiaj?
5: No właśnie, uniwersytet średniowieczny działał trochę inaczej niż to, jak to teraz wygląda. Uczelnia z początku miała taki charakter, można powiedzieć, to było życie kolegialne, więc profesorowie żyli wspólnie w kolegium, trochę jak mnisi w klasztorach. Obowiązywał ich wówczas celibat, przynajmniej teoretycznie. I nauczanie właściwie przez kilkaset lat od założenia uniwersytetu niewiele się tam zmieniło. Nauczano wciąż tej średniowiecznej, scholastycznej filozofii, aż w końcu pod koniec XVIII wieku, w czasach oświecenia, dokonała się reforma uczelni w czasach Komisji Edukacji Narodowej za sprawą rektora Hugona Kołłątaja. Uczelnia została przekształcona w nowoczesny uniwersytet, gdzie zaczęto wykładać nauki przyrodnicze na tak zwanym kolegium fizycznym. Uniwersytet prowadził język polski jako wykładowy, bo aż do tego momentu posługiwano się na uczelni łaciną. Więc był to wielki przełom w historii uniwersytetu. Oczywiście nie wszystkim się to podobało, bo krakowscy profesorowie nigdy nie słynęli z jakiejś szczególnej pędu ku zmianom, więc Hugo Kołłątaj miał sporo tutaj wrogów sobie narobił, ale rzeczywiście przeprowadził swoją reformę. Potem myślę, że koniec XIX wieku był też takim ważnym okresem, czasy monarchii habsburskiej, Austro-Węgier, gdzie z jednej strony Polska nie istniała, ale właśnie odkąd Galicja uzyskała szeroką autonomię, można było wykłady prowadzić po polsku i jeden z też uczonych związanych z naszym uniwersytetem, Julian Dunajewski, został ministrem w rządzie austro-węgierskim i pozyskał całkiem spore środki na funkcjonowanie uniwersytetu i to sprawiło, że przeżywaliśmy taki kolejny złoty okres w naszej historii, kiedy na przykład takie ważniejsze dokonania to skroplenie składników powietrza przez Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego. To było coś, co rzeczywiście odbiło się szerokim echem wśród uczonych w całej Europie i wielu wybitnych uczonych chciało tutaj współpracować z naszymi profesorami. William Ramsay z Londynu przesyłał z gazy do skroplenia olszewskiemu i rzeczywiście wtedy Kraków znów stał się takim ważnym punktem na naukowej mapie Europy. No i ważnym też przełomowym momentem, myślę, jest dopuszczenie pierwszych kobiet do studiowania na uniwersytecie w roku 1894, czyli stosunkowo całkiem niedawno, biorąc pod uwagę całą historię uniwersytetu. Trzy pierwsze studentki zostały przyjęte na studia na farmację i od nich zaczęła się dopiero historia karier kobiet na uniwersytecie. Przypomnę, że do wybuchu II wojny światowej tylko dwie kobiety z tytułem profesorskim mieliśmy na naszej uczelni, więc tak na dobrą sprawę dopiero po II wojnie światowej na szerszą skalę rozpoczęła się edukacja kobiet i w latach 60. liczba kobiet przewyższyła liczbę mężczyzn, jeśli chodzi o osoby studiujące.
4: Jak bardzo uczelnia zmieniła się na przestrzeni lat, zarówno jeśli chodzi o strukturę, kierunki studiów, jak i podejście do nauczania?
5: Za króla Kazimierza założono tutaj trzy wydziały, tak zwane sztuki wyzwolone. To był wydział wstępny, na którym wykładano tak zwanych 7 sztuk wyzwolonych. Trzy z nich nauki humanistyczne, tak zwane trivium, to była gramatyka łacińska, retoryka i logika. A 4 nauki ścisłe, quadrivium, to arytmetyka, geometria, astronomia i co ciekawe muzyka również jako nauka ścisła traktowana. I poza tym był wydział lekarski, wydział medyczny oraz wydział prawa i w czasach królowej Jadwigi ważny jeszcze doszedł wydział teologiczny. Oczywiście w średniowieczu było to coś szczególnie prestiżowego mieć wydział teologiczny na uniwersytecie i sam papież musiał zgodę specjalną na to wyrazić. I ta struktura właściwie trwała później przez kilkaset lat. Niewiele się tu zmieniało. Dopiero właśnie czasy reformy kołłątajowskiej, to przekształcenia, powstało wtedy kolegium moralne, gdzie można powiedzieć tak bardzo ogólnie nauczano nauk humanistycznych oraz kolegium fizyczne, gdzie właśnie te wszystkie nauki przyrodnicze, nauki ścisłe były nauczane. Później znów mieliśmy XIX wiek i powrót do tej właściwie struktury jeszcze dawniejszej. Wydział sztuk wyzwolonych, to zwany wtedy bardziej wydziałem filozoficznym, był bardzo szerokim wydziałem, gdzie wykładano najprzeróżniejsze rzeczy od historii po właśnie farmację. I w tej strukturze praktycznie uniwersytet trwał aż do XX wieku. Dopiero wtedy zaczęto tworzyć osobne wydziały dla poszczególnych nauk. I dziś mamy już tych wydziałów 16, tak? Bardzo dużo różnych kierunków. Każdy coś dla siebie, myślę, jest w stanie znaleźć.
6: Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli chodzi o naszą ofertę dydaktyczną, to tutaj to największe zainteresowanie jest de facto niezmienne już od kilku, a nawet kilkunastu lat. Jakby w tej czołówce kierunków, które notują najwyższe statystyki rekrutacyjne pod względem ilości kandydatów, którzy aplikują na te studia, to jest taka duża piątka. Jest tam prawo, są obie psychologie, zarówno ta o profilu praktycznym, jak i ta o profilu ogólnoakademickim. Jedna prowadzona na Wydziale Zarządzania, druga na Wydziale Filozoficznym. W tej piątce najbardziej popularnych kierunków znajduje się również kierunek lekarski.
4: Uniwersytet Jagielloński ma wielu znanych wykładowców i absolwentów. Jak można opisać kadrę naukową i jej znaczenie dla uczelni?
5: Może wspomnę o kilku takich mniej znanych uczonych związanych z uniwersytetem. Mieliśmy właśnie w wieku XIX wspomnianych już Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego, którzy skroplili składniki powietrza. Obaj podobno mieli dość trudne charaktery i z mało kim się dogadywali, ale w jakiś sposób przez długi czas byli w stanie wspólnie pracować i dokonali tego wielkiego osiągnięcia. Karol Olszewski stworzył taką własną metodę kaskadowego skraplania gazów i z pomocą własnego też projektu przyrządu, urządzenia dokonał tego skroplenia. Mieliśmy Mariana Smoluchowskiego, wybitnego fizyka, na którego również Albert Einstein się powoływał w swoich badaniach. No i w naszej epoce, powiedzmy, możemy się pochwalić takimi absolwentami jak na przykład Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, ale też pisarze tacy jak Stanisław Lem, wybitny autor science fiction, który też kształcił się na uniwersytecie, czy Jerzy Pilch, również jeden z popularniejszych prozaików XX wieku.
7: Marcin Kubat, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta historia związana z profesorami UJ dalej się pisze. W tym momencie uczelnia zatrudnia ponad 4000 osób, które zajmują się badaniami, nauką, współpracą z otoczeniem społecznym. To jest ogromna armia ludzi. I ja sam każdego dnia jestem zaskoczony, bo dziennikarze do mnie dzwonią, proszą o ekspertów. O wypowiedź eksperta w określonym temacie i rzeczywiście z chęcią tych ekspertów udostępniamy i to są wypowiedzi, które są cytowane, prestiżowe i cenione. I zadzwonił dziennikarz z pytaniem, czy mamy kogoś od Mozambiku. Lekko zamarłem, myślę, wąska specjalizacja, może nie mamy. Otóż co, mamy. Też się zdziwiłem, że jest ktoś od Mozambiku. Mozambiku, więc już mnie nic nie zaskoczy. Na pewno znajdzie się ktoś, kto jakimś nawet najmniej popularnym zagadnieniem naukowym się w uczelni zajmuje. To jest ta strona profesorska, gdzie nie dość, że właśnie profesorowie, a nie tylko zresztą oni, bo to są też i doktoranci, i studenci, i to całe środowisko akademickie zajmujące się nauką ze sobą współpracuje. Więc możemy poczytać, posłuchać. Są konferencje, są prelekcje, jest internet, gdzie właściwie w każdej chwili można sięgnąć po tę wiedzę. Trzeba tylko chcieć. To jest troszkę ta nowa strona po tej historycznej, gdzie trzeba było przyjść na wykład i to była jedyna szansa posłuchać. Teraz świat nam daje dużo większe możliwości, z których aż tylko trzeba korzystać.
4: Jak wygląda codzienność studentów uniwersytetu poza zajęciami, co tworzy atmosferę studiowania w Krakowie i na samej uczelni?
7: Mijałem studenta, który wychodził z Rzaczka, jak tutaj szedłem na spotkanie z panią, był zaspany, ale chyba każdy student taki jest o tej porze, kiedy biegnie na zajęcia. Więc to jest ten rytm dnia, czyli wstajemy zabiegani, niewyspani, słuchamy, staramy się słuchać na wykładach, robić notatki, więc to jest ten dzień, który jest intensywny dla studenta, ale ma czas też na rozrywki, są juwenalia, więc może dlatego ten student poranny spotkany był zaspany. Przed Rzaczkiem był koncert, więc to też jest okazja troszkę odpocząć od tej codzienności studenckiej. Zajęcia to jedno, ale mnóstwo aktywności, których można sobie na terenie uczelni znaleźć, korzystać i wychodzić nie tylko z nauką, doświadczeniem, ale również z jakąś praktyką. Chociażby radio i telewizja, które są na uczelni, dają tę praktykę absolutnie. Są koła naukowe, organizacje studenckie, które proponują różne rozwiązania. Tam trenują różne rzeczy, które mogą się w zawodzie gdzieś dalej po zakończeniu studiów przydać. Jest naprawdę ogrom możliwości, trzeba tylko chcieć.
4: Jak można opisać relacje między studentami a prowadzącymi na uniwersytecie? Czy różnią się one w zależności od kierunku?
7: Ja myślę, że te relacje są partnerskie. To znaczy, być może kiedyś w historii profesor był taki niedostępny. Była taka pewna nieśmiałość ze strony osób studiujących. Teraz to jest dużo bliżej, mam wrażenie. Nie ma tych barier. One nie są tworzone. Natomiast no, profesor i student, to jednak dalej jest to zależność mistrza i nauczyciela. No i my liczymy, że ten uczeń i mistrz no, kiedyś te swoje role zastąpią. Także to fajnie, że te relacje partnerskie takie są, bo ja myślę, że i obie strony mogą z tego skorzystać.
4: Co wyróżnia Uniwersytet Jagielloński na tle innych uczelni w Polsce?
7: To, że jesteśmy najstarsi, to wiadomo, 662 lata właśnie. Ten tort nie pomieścił tych świeczek. Ale było coś nowego, mimo że to jest ogromna historia. W tym roku, w dniu święta UJ-u, czyli 12 maja, po raz pierwszy, tak, może się coś wydarzyć w tej dalekiej historii, po raz pierwszy, w wieży Kościoła Mariackiego hejnalista odegrał nam pieśń studencką Gaudeamus Igitur. Były ciarki, były emocje, świetnie się tego słuchało. Te zadowolone miny osób słuchających ze środowiska akademickiego mam w głowie do tej pory. I to pokazało, że warto myśleć o przyszłości na uczelni. Nie żyjemy tylko historią. My chcemy ten uniwersytet rozwijać, żeby on angażował ludzi, naukę, otoczenie społeczne, bo proszę też pamiętać, że otwierają się współprace. Ostatnio podpisano również umowę w sprawie metra krakowskiego. Najważniejsze krakowskie uczelnie zobowiązały się dać swoją wiedzę, umiejętności, badania, naukę, to wszystko, co mogą zaprezentować, podpowiedzi, które można zasugerować, tylko po to, żeby to metro było jak najlepsze. Więc ta współpraca z otoczeniem, z biznesem, to jest kolejna odsłona uniwersytetu jako jeden z trzech filarów.
4: Jaką rolę Uniwersytet Jagielloński odegrał w rozwoju polskiej nauki i kultury na przestrzeni wieków?
5: Powstanie uniwersytetu było wydarzeniem przełomowym w naszej historii, które jeszcze bardziej włączyło nas w tę cywilizację łacińską, zachodnią, można powiedzieć. Pojawienie się uczelni w Krakowie to była wielka zmiana, bo w tej epoce istniał w całej Europie Środkowej tylko jeden starszy uniwersytet w Pradze, więc pojawienie się nowej uczelni sprawiło, że no, tutaj studenci mieli w naszym państwie, w Krakowie, taki ośrodek, gdzie mogli się kształcić i zaczęli tutaj studiować nie tylko studenci z ziem polskich, ale również wielu cudzoziemców. W czasach Mikołaja Kopernika ponad połowa studiujących to byli cudzoziemcy z wielu krajów. Było to też takie międzynarodowe środowisko i profesorowie również podróżowali, wykładali w Krakowie, wykładali we Włoszech, tam robili też kariery. Na przykład profesor Jerzy Kotermak został lektorem w Bolonii, więc to było bardzo międzynarodowe środowisko. Wszyscy wówczas posługiwali się łaciną, więc można było swobodnie się przemieszczać i w różnych miejscach wykładać, nauczać, kształcić się. Na pewno otworzyło to szerokie perspektywy Polakom.
4: Co można powiedzieć osobom, które zastanawiają się nad studiami na Uniwersytecie Jagiellońskim i jeszcze się wahają?
6: No można oczywiście przede wszystkim zachęcić do tego, żeby wzięły udział w rekrutacji na nasz uniwersytet. Jakby nasza oferta dydaktyczna jest na tyle szeroka, że każdy będzie w stanie znaleźć coś w tej ofercie dla siebie. Na tych wspomnianych 16 wydziałach mamy tak bardzo szeroką bazę badawczą, o której wspominał Marcin, i jakby naturalną konsekwencją tych szerokich badań jest też bardzo szerokie pokrycie tego pola dydaktycznego. Więc jakby w każdym obszarze kandydaci znajdą u nas coś dla siebie, od nauk humanistycznych poprzez społeczne, medyczne czy nauki o zdrowiu, aż po ścisłe i przyrodnicze. Oczywiście mamy te takie najbardziej popularne, flagowe kierunki, które kandydaci wybierają najczęściej i które cieszą się największą popularnością. Natomiast znajdują się też kierunki bardziej niszowe, które gdzieś próbują poznać dogłębnie te takie mniej popularne obszary naszego życia. Co powinno zachęcić naszych kandydatów, to, że jakby uniwersytet na przestrzeni lat jakby cały czas dopasowuje się i jakby rozwija wraz z rzeczywistością, która go otacza, i w takim duchu między innymi modyfikuje również swoją ofertę dydaktyczną. W tym roku jest to szczególnie zauważalne, bo mamy w tej ofercie 13 nowych kierunków i są to zarówno studia pierwszego stopnia, jak i studia drugiego stopnia nowe proponowane. Co ciekawe i co w pewnym sensie oddaje ducha współczesności, to, że pewną cechą wspólną tegorocznych nowych propozycji w ofercie dydaktycznej jest interdyscyplinarność. Jakby uniwersytet widzi to, że świat się rozwija, pojawiają się w naszej rzeczywistości nowe technologie, które zaczynają grać coraz większą rolę w naszym życiu, i dostosowujemy swoją ofertę dydaktyczną między innymi do tego aspektu jakby otaczającego nas świata. Zaczynają nam się mocno wkradać w nauki humanistyczne elementy z nauk ścisłych, tutaj przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji czy technologii cyfrowych również w badaniach czy w dydaktyce w naukach humanistycznych zaczyna grać coraz większą rolę, i to widać w tych nowościach, które w tym roku proponujemy naszym kandydatom. Tu takim dobrym przypadkiem jest humanistyka cyfrowa, czy lingwistyka i technologie językowe. To są takie kierunki, które będą z pogranicza różnego rodzaju dyscyplin. Mamy w tym roku, rozszerzamy również dość mocno ofertę kierunków o mocne jakby pozycje, ofertę kierunków prowadzonych w języku angielskim, zarówno z zakresu zarządzania. Tutaj mamy taki nowy kierunek Responsible Entrepreneurship and Management, czy z zakresu nauk ścisłych. Tutaj mamy nowy kierunek Mathematics and Computer Science Advanced Track.
2: Rozmawiała Ilona Motyka.
3: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. O tym się mówi w Krakowie.
2: Poznaj smaki Krakowa. Historyczny krakowski szlak kulinarny to znane przysmaki, ale także lokale, które na stałe wpisane są w miejscową gastronomię. To nowa propozycja dla przewodników i turystów.
8: Ja się bardzo cieszę, że ten historyczny krakowski szlak kulinarny powstał. Dr Marcin Gadocha, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Składa się z 9 punktów, co nie oznacza, że to jest jakby zamknięta lista, no ale natomiast musieliśmy wybrać te jakby dla nas najważniejsze. Natomiast ja mam nadzieję, że on w przyszłości oczywiście będzie tutaj ewoluował i te punkty będą się oczywiście pojawiały nowe na tej mapie kulinarnej. Składa się, jak wspomniałem, z 9 punktów. Nasz spacer zaczynamy na Starym Kleparzu. No, miejsce kultowe dla krakowian, gdzie, drodzy Państwo, można posmakować smak dawnego właśnie Krakowa, ale także i tego współczesnego. Najstarsze targowisko. Drugi punkt to idziemy plantami i idziemy właśnie plantami. Dziś planty zmieniły się oczywiście w kontekście tym kulinarnym, bo w wieku XIX czy jeszcze na początku wieku XX planty dla mnie były plantami kulinarnymi, bo były różnego rodzaju budki, w których można było właśnie posmakować czy dobrą kawę, czy herbatę, czy wodę gazowaną, czy czekoladę od Piaseckiego, czy obowarzanki te dmuchane. To było miejsce właśnie kulinarne. Tam była także i altana rządowa. Dziś niestety zamknięte miejsce kulturalne. kultowe właśnie w kontekście dawnego świata kawiarni krakowskich. Ja mam nadzieję, że może właśnie także i ten szlak przyczyni się do tego, że wróci to na naszą tutaj kulinarną mapę. Idąc dalej naszymi plantami, dochodzimy do małego rynku, który pachniał mięsem. Czy takim właśnie nieprzetworzonym, czy już w formie przetworzonej w kontekście kiełbasy krakowskiej suchej, kiełbasy piaszczańskiej, czy kiszki, nie żadnej kaszanki, tylko oczywiście kiszki krakowskiej. Czwarty punkt, który Państwu proponujemy, to jest rynek w kontekście jatek piekarskich. Dziś mało mieszkanek i mieszkańców Krakowa, o turystach już nie wspomnę, wie, że vis-a-vis ulicy Świętego Jana, w tej linii od Świętego Jana do Wieży Ratuszowej, przytulone do sukiennic były jatki piekarskie. A na tych, w tych jatkach piekarskich można było i zjeść i obwarzanka krakowskiego, i można było zjeść chleb krakowski, tak zwany jateczny, albo biskupi, różnego rodzaju bułeczki. No, dziś jatek nie ma, ale na całe szczęście smaki chleba krakowskiego są dostępne i są wytwarzane przez piekarki i piekarzy krakowskich.
9: Na ile krakowski szlak kulinarny może pomóc przewodnikom i w ogóle promocji Krakowa? Bo mam wrażenie, że wielokrotnie w przypadku turystów mówimy w kontekście Krakowa o Wawelu, o Rynku Głównym, o sukiennicach, o takich kilku najważniejszych miejscach, z których Kraków jest znany tak naprawdę w pierwszych skojarzeniach. A jeżeli chodzi o kulinaria, no to chyba jest jeszcze duża rezerwa.
10: Radosław Kociumbas, prezes Krakowskiej Izby Turystyki. Znaczy na wstępie należy powiedzieć, że faktycznie w porównaniu do niektórych innych regionów Europy czy nawet świata, Kraków nie jest wyróżniającym się miejscem, taką marką, która jest znana, która przychodzi nam od razu na myśl. Natomiast ma bardzo duży potencjał, a odpowiadając na pytanie, na ile ważne lub na ile pomocne może to być, uważam, że jest to bardzo ważne. Turystyka i chęć podróżowania, a właściwie to, co stoi za tą chęcią, się zmienia. Dawniej dużo częściej podróżowaliśmy, aby zobaczyć te zabytki, te, o których pan redaktor tutaj wspomniał. Nie tylko w Krakowie, ale po całej Europie. Teraz częściej podróżujemy w celu zdobycia doświadczeń. Doświadczeń tego, co zobaczymy, co przeżyjemy, czy to będzie koncert, czy to będzie wyjście w góry, czy to będzie jakieś wydarzenie sportowe, ale też, a może nawet już coraz bardziej przede wszystkim, podróżujemy też dla kuchni, dla doświadczenia kulinarnego, dla poznania kuchni, ponieważ kuchnia jest też częścią kultury, tak jak częścią kultury były te zabytki, są te zabytki. Podróżowaliśmy bardzo dużo, aby poznać tę kulturę zabytkową, coraz częściej podróżujemy, aby poznać kulturę kulinarną.
8: Kolejny punkt, mój ukochany, mój ulubiony, dziś nieistniejący, Rynek Główny i cukiernia Parysa Maurizio, miejsce kultowe w kontekście świata właśnie wieku XIX, to tu można było zjeść tradycyjnego, legendarnego pączka krakowskiego, nugaty, ciastka grylażowe, ale kawy tam już nie uraczyliśmy, bo dopóki Parys Maurizio żył, powiedział, że u niego kawy podawać się nie będzie, bo kawa była tylko, miała być według niego i tylko i wyłącznie w kawiarniach.
9: Dzisiaj się już to trochę zmieniło.
8: Oczywiście, że tak, ale już tutaj ta ewolucja następuje na przełomie XIX i XX wieku i kawa, chcąc nie chcąc, wchodzi do cukierni. Kolejny punkt to Hawełka, ta Hawełka historyczna, bo chciałem oddać Antoniemu Hawełce, wielkiemu wizjonerowi świata kulinarnego. To on nie tylko stworzył ten cudowny sklep kolonialny, ale on zrobił coś więcej, bo stworzył ideę tak zwanych handelków, lokali śniadankowych, w których na szybko można było wypić kawkę, herbatę, można było zjeść małdrzyka, zjeść piramidalną kanapkę. Dziś trochę zapomnianą przez krakowskich restauratorów. Ja miałbym wielki apel i taką prośbę, żeby to pojawiło się, czyli te wielkie takie sandwicze, mówiąc dzisiejszym językiem, właśnie z naszymi dobrami kulinarnymi w postaci czy kiełbasy krakowskiej, czy kiełbasy piaszczańskiej, w asyście warzyw, choćby nawet zakupionych na starym kleparzu. Kolejny punkt na mapie, który warto jest odnotowania, to jest piwnica Świdnicka w ruinach ratusza w Wieży Ratuszowej. Miejsce też legendarne, kultowe, mordo w niejakich, mało wtedy w Krakowie było. Sam Frycz Modrzewski utyskiwał, że rzeczy dają się tam dantejskie. Przedostatni punkt to jest Wieżynek w kontekście tego backgroundu historycznego. Z wyjaśnieniem właśnie, że jest to miejsce istotne, ale nie mającej takiej wielkiej historii, jakby się wydawało w kontekście uczty Wieżynka, ale z czasów PRL-u miejsce istotne, bo tutaj można było zjeść właśnie te rzeczy związane z kuchnią krakowską, czy kaczkę po krakowsku, czy karpia po krakowsku, czy zupę kminkową. No była to elitarna restauracja w tamtym czasie. I dziewiąty punkt, który jakby też tak nas trochę zainspirował w kontekście otwarcia, to Westerplatte 18, bo już wychodzimy z rynku, wracamy już poza mury. Dzisiejsza siedziba cechu rzemiosł spożywczych, kiedyś siedziba rzeźników i masaży krakowskich. Miejsce jeszcze niedostępne, ale właśnie w tej idei tego szlaku chcemy, żeby ono się otworzyło. Miejsce, gdzie można poczuć historię, nie tylko zmysłami takimi umysłowymi, ale także i organoleptycznymi, bo w tym miejscu tworzą się rzeczy magiczne w kontekście odtwarzania, rekonstrukcji kulinarnych. Udało się, drodzy Państwo, odtworzyć smaki z czasów Kopernika. Dyskutowaliśmy i smakowaliśmy kuchnię galicyjską, kuchnię krakowską. Na tłusty czwartek staramy się wypiekać pączki, właśnie te pączki krakowskie, posypane cukrem, pudrem i koniecznie oczywiście nadziewane tylko i wyłącznie konfiturą z róż.
10: Oczywiście te dania, czy tradycja krakowskich kulinariów jest znana i była znana od dawna, natomiast czym innym jest znać obwarzanka czy maczankę, a czym innym jest stworzyć pewien kompletny produkt połączony z promocją, połączony z tym, że taki turysta może to odnaleźć, wie gdzie to zjeść, certyfikowaniem, aby też ten turysta wiedział, gdzie takie rzeczy nabyć czy zjeść zgodne z tą sztuką tradycji. W związku z tym samo pojęcie produktu jest jednym tylko z elementów, natomiast całość polega na kompletnym stworzeniu produktu turystycznego, czyli na tym, aby ten turysta po pierwsze się o tym dowiedział, a więc promocja, po drugie, aby mógł odnaleźć te produkty, a więc informacja, po trzecie, aby te produkty oczywiście były i odpowiednie, a więc certyfikacja. To, czy turysta przyjedzie do nas specjalnie, bo akurat chce zjeść przykładowo obwarzanka czy maczankę, być może nie, być może to jest jakaś bardzo mała liczba, natomiast cała turystyka jest elementem naczyń połączonych i to, jeśli będziemy mieli spójny program krakowskich kulinariów, będziemy mieli wspaniałe zabytki, dobre połączenia lotnicze, dobre produkty turystyczne, to wszystko jako komplet składa się na zwiększenie liczby turystów i jakości też turystów.
9: Tak jak mówimy o Krakowie w kontekście historycznym, to jest oczywiście dawny teren Cesarstwa Austro-Węgierskiego, słynne CK, natomiast zarówno czy to w Niemczech, czy w Austrii możemy zjeść Wienerschnitzla. Tutaj możemy zjeść kotlet schabowy. Osoby z południowej Europy, kultura śródziemnomorska, czy chociażby nawet Ameryka Południowa doskonale zna milanezę, czyli po prostu kotlet w panierce. I tu w kontekście tego chciałem zapytać, na ile kuchnia krakowska, tu podkreślę krakowska, jest wyjątkowa i unikalna i jakie elementy rzeczywiście możemy wskazać jako te, które są absolutnie niepowtarzalne w porównaniu z innymi kuchniami. Także mówimy tutaj w kontekście ogólnopolskim.
8: W tej kuchni krakowskiej są potrawy. Zresztą jakbyśmy chcieli popatrzeć na te takie stricte potrawy kuchni krakowskiej, nie jest zbyt ich dużo, ale mamy takie tożsame, które są tylko i wyłącznie tu i smakują tylko tutaj tak, jak smakować powinny. To tutaj wspomniana maczanka po krakowsku, koniecznie w bułce wodnej, koniecznie, drodzy Państwo, w dużej ilości sosu na bazie cebuli, kminku, z plastrem, konkretnym plastrem karkówki, w kontekście także i w asyście kiszonego ogórka. Dla mnie ta kuchnia krakowska to jest obwarzanek krakowski, bo oczywiście obwarzanki są znane w Europie, ale tylko takie jak te, tylko są nasze krakowskie. Raz, że mamy tutaj udowodnioną historię od XIV wieku, bo pierwsze wzmianki mamy z 1394 roku, udało mi się to odnaleźć w dokumentach. Potem mamy odtworzoną całą historię tego obwarzanka jako tego produktu luksusowego, który zmienia swoje jakby nastawienie i swoją rolę w drugiej połowie wieku XIX, ale jest coś takiego unikalnego. To tylko tu, drodzy Państwo, zjecie sernik krakowski, bo sernik oczywiście jest znany, ale sernik krakowski, jak mówi w świętej pamięci mistrz, wielki mistrz cukiernictwa krakowskiego, ale także i światowego, Stefan Przybindowski, on musiał być właśnie z tą kratką, która miała symbolizować to, że właśnie w XIX wieku byliśmy i także w XX wieku pod zaborami. To tu, drodzy Państwo, zjemy zupę kminkową, którą nie widzę tutaj w kontekście innych takich rzeczy. Z takich zapomnianych rzeczy z kuchni krakowskiej, które teraz nie funkcjonują w takim szerszym zakresie, to, drodzy Państwo, mamy sztandarową rzecz i chciałbym, żeby ona wróciła znowu do łask, to mamy budyń krakowski na bazie kaszki białej, gryczanej, niepalonej. Mamy małdrzyka krakowskiego, czyli placuszek serowy, bardzo tani w wykonaniu, bo potrzebujemy tylko do tego dwóch jajek, kilogram białego, tłustego, podkreślam, tłustego sera, mimo że Antoni Teslar pisze o serze półtłustym, to jednak musi być tłusty, bo ten ser z XIX wieku, a XXI jest troszkę inny.
9: Wszyscy zapisujemy teraz przepis.
8: Dokładnie tak. Takie tylko i wyłącznie nasze krakowskie, z takich nowych rzeczy, które się pojawiły, to mamy bułki zajączki, które są dostępne, dzieciaki je uwielbiają, bo są bardzo puszyste, bardzo miłe i smaczne. Natomiast bardzo ciekawa jest ich historia w kontekście dla mnie jako dla historyka, bo powstały na bazie zmian w latach 80. Feliks Adamski wpadł na genialny pomysł właśnie, żeby tutaj wesprzeć ruch Solidarności. Nazwał bułkę zajączkiem, ale jak patrzymy sobie na ten kształt, to przypomina nam znak Wiktorii, prawda, który Solidarność tutaj pokazywała tutaj członkowie Solidarności. No i taką bułkę zjemy tylko i wyłącznie tutaj w Krakowie. Według mojej wiedzy zjemy plac Kaszowskiego. Rzecz unikalną, cudowną bułeczkę, szczególnie, drodzy Państwo, która jeszcze jest w asyście grubej, mielonej soli wielickiej i kminku, czyli znowu ten kminek nam się pojawia. Dla mnie, jak patrzymy na przepisy, które mamy dostępne, czy u Teslara, czy u Gruszeckiej, to ten kminek tam jest i on się pojawia, bo jest i w zbupie kminkowej, jest i w maczance po krakowsku, jest dodawany także i do kaczki po krakowsku. O pieczywie to już nie wspomnę, tak więc także tutaj ten kminek dla mnie, i jak jeszcze też rozmawiałem, bo my mamy taki projekt. Rozmawiamy z nestorami krakowskiej sztuki rzemieślniczej, ale rozmawiamy także i z naszymi najstarszymi mieszkankami, mieszkańcami, którzy nam wręcz mówią, że dla nich dawny Kraków kminkiem pachniał, że w niedzielny obiad to nie jest rosół tylko i wyłącznie, jak dzisiaj może się wydawać, a później pomidorowo z tego rosołu, tylko to była zupa kminkowa, że jak się wchodziło do krakowskiego domu, no to właśnie tutaj to było.
10: Nie należałoby zbyt mocno akcentować, że ten turysta, będąc w Krakowie, ma jeść po krakowsku, już tak dalej pójdę, nawet ma myśleć po krakowsku, niech ten turysta w Krakowie czuje się dobrze i je to, co chce i to, na co ma ochotę. Ale odpowiednia promocja tych produktów, odpowiednia ich atrakcyjność skłoni tego turystę, że on chętnie z nich skorzysta, a nawet być może przy nich chętnie zostanie, bo to są dobre produkty. Na czym miałoby to polegać? Ja myślę, że nachalna reklama, nazwa je w cudzysłowie, jest po krakowsku, w Krakowie masz jeść to, to i to, nie przyniesie takiego efektu jak promocja, że jest to dobre, że jest to tradycyjne, że jest to ciekawe. Taka promocja może chociażby na tym polegać, że produkty turystyczne, które są tworzone dla turystów przez firmy tu lokalne, uwzględniają na przykład, jeżeli wybieramy jakiś obiad, jeżeli wybieramy lunch, jeżeli ten turysta jedzie przykładowo z Krakowa do Zakopanego, to w ramach takiego lunchu możemy dawać na przykład takie pakiety, nie oparte o kanapce zwykłej czy toście, ale oparte o ważanku czy chlebie krakowskim, z małą informacją. Zwykła karteczka do tego, że jest to chleb prądnicki, że jest to typowy wyrób krakowski. Turyści to cenią. To jest tak naprawdę droga w dwie strony. To znaczy, my reklamujemy swój produkt, ale turysta też docenia to, że to dostał. Że dostał tą reklamę, że zadbaliśmy o niego produktem lokalnym.
8: Mamy wiele takich smaków stricte krakowskich zaginionych, na przykład głąbik krakowski. No już sama nazwa nam wskazuje, to jest rodzaj sałaty. Rodzaj sałaty, która nie idzie nam w główkę, tylko idzie nam tutaj w łodygę. Ona była bardzo popularna w wieku XIX i wieku XX. Później zanikła. Teraz wraca znowu do łask. Pojawia się na Targu Pietruszkowym. Bardzo się cieszę, natomiast no, chciałbym, żeby było jeszcze więcej. Szczególnie, że ten głąbik krakowski, no bo on nawet w samej nazwie ma to nasze określenie lokalne. Jest cudowne w kontekście podania go na surowo, w asyście jako sałatka, ale też, drodzy Państwo, cudownie smakuje jako rzecz kiszona, jak ogórek. Ma taki delikatny posmak goryczki i to się pięknie komponuje w kontekście tego smaku kwaśnego. Także są takie produkty, które są jedyne, niepowtarzalne i tylko są nasze.
2: Rozmawiał Brian Bednarczyk. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: To jest magazyn reporterów SK Kraków. Tym żyje Kraków.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kraków Solway Park, ulica Zakopiańska 105. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: może nie.
3: Kolację u babci,
4: dobra,
3: gdy babcia Malina
4: zaprasza.
5: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Bliskich, co do kliniki pogonić.

0: Muzyka Kraków.
1: Reklama.
2: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: marzenie.
3: Kolacje u babci,
4: dobra,
3: babcia Malina
4: zaprasza.
5: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza.
6: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo tego,

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi.

0: Radio SK.
1: Ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
2: Post.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

Radio SK.